Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ESK Olsztyn.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: W tym meczu pokonali reprezentację USA 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu.
1: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też i pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: A jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
2: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
0: Biało-czerwoni jako druga drużyna w historii obronili tytuł Ligi Narodów. Teraz przed Polakami Mistrzostwa Europy, a turniej rusza już 9 września. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Samochód wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafili do szpitala.
3: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu, 31-letnia kobieta uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
0: Powiedziała SC Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Tłumy turystów w Tatrach. Zakopiańscy hotelarze informują o niemal 100% obłożeniu w sierpniu. Ci, którzy planują wakacyjny wyjazd w góry i nie mają jeszcze rezerwacji, powinni się pospieszyć. W wielu miejscach wolnych noclegów zostało już niewiele.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: No to jak coś, to my już jesteśmy. Jankes miał urlop i uwaga, nie ma już urlopu. Nie ma urlopu, ale przynajmniej są słuchacze, więc czekamy na wasze telefony. Jeżeli ktoś chciałby się poradzić, jak odpoczywać z małymi dziećmi, to mam nadzieję, że Jankes ma doświadczenie. Masz doświadczenie?
6: We wszystkim!
5: No właśnie, eskowy messenger czeka, dzwońcie w takim razie do Jankesa z każdym tematem.
6: Zapraszamy!

0: rękę złapał za mikrofon i okazało się, że mikrofon jest za krótki.
1: Ale właśnie, nie wiem, czy ja się wydłużyłem, czy mikrofon się skrócił, ale chyba wszystko już będzie w porządku. Dzień dobry, witamy was raz jeszcze w takim składzie. A Wiktor co, na urlop poszedł, tak? Taki cwaniaczek.
0: No, ale nie, martw się, tylko na dwa dni. Powiedział,
1: na
0: żeby,
1: dwa dni?
0: Tak, powiedział, że za bardzo tęsknił za tobą, żeby wziąć na dłuższy urlop. Nie, nie, wróci. Nie, martw się, już w środę będzie, już się przytulicie, pogłaszczycie, będzie dobrze.
1: Ale ty będziesz z nami też, tak? Od środy?
0: Tak,
1: i później znowu ciebie nie będzie?
0: Tak. No. Więc musisz się nami nacieszyć przez te parę dni.
1: Tak też będziemy robić, przytulamy się do was, do wszystkich słuchaczy. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana w poniedziałek. Dzisiaj jak wstałem, budzik zadzwonił o 5:07, tak to dzisiaj sobie ustawiłem.
0: Wow.
1: No to trochę zwariowałem. Tak jakby mi taki dzwon kościelny przywalił w łeb i powiedział mi, wstawaj człowieku, idź do roboty. Jestem,
0: dzień dobry. Na to, że o 5:07 to właśnie drzwi zamykałam i wychodziłam już do radia, to naprawdę gratuluję. Ale właśnie, ponieważ wróciłeś, mogą słuchacze dzwonić do ciebie z każdym tematem i wyobraź sobie, że dzwonią.
2: Janki, skoro można do ciebie zadzwonić z każdym tematem, no to w takim razie powiedz mi, jak to się stało, że nie spóźniłeś się do pracy po urlopie?
1: O, i to jest bardzo ładna, chociaż no minimalnie, nie no, rzeczywiście jestem, aczkolwiek zagadałem się jeszcze, byłem dzisiaj przed czasem, zagadałem się z kolegą, zaczęliśmy gadać o urlopach, wakacjach, o pogodzie, powiedział mi między innymi, jak ładnie jest dom opalony, prawda?
0: Tak.
1: Ale tak trochę na...
0: Na rolnika.
1: Dziękuję ci, Kamcia, tęskniłem.

0: jak mówimy, można się do mnie odzywać w każdej sprawie. Właśnie pani Jadzia przyszła, powiedziała, że potrzebuje klapki.
1: No, załatwisz?
0: Dzień dobry.
2: Załatwisz mi klapki?
0: A jaki rozmiar pani ma?
2: Nie powiem ci na antenie, będzie ci powiem. Może wysobanie.
1: Dobrze się zaczyna.
0: Spojrzałem, że Kama ma fajne klapki i tak. Ale i ja, Junia,
1: to tylko w przypadku facetów rozmiar ma znaczenie. W przypadku kobiet nie.
0: No dobra, dzień dobry. Fajnie tutaj, że do nas wpadłaś, Jadziu. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
1: No i w weekend Rafał Brzozowski powiedział sakramentalne tak. O, super, są zdjęcia. O,
0: wszędzie trąbią na lewo, prawo, w Super Ekspresie na tak zwanej jedynce. Proszę,
1: miał
0: tak to
1: białą
0: wyglądało.
1: Marynarę na sobie. Ale jaka ładna dziewczyna ta. No w sensie jego żona już, nie dziewczyna.
0: No tak, do Rafał też ładnie. Miał czarne spodnie, to dobrze, bo na weselu to szybko się nie się brudzą. Ale czarne, to tak. Na białym byłoby gorzej. No,
1: no gorzej. Ale podobno zaprosił 400 gości. Między innymi pojawił się Tomasz Kamel, bracia Mroczek,
0: tam
1: Tomasz Iwan, Małgorzata Tomaszewska i uwaga, Rafał razem z żoną zaśpiewali przebój z Dirty Dancing.
0: Widziałem to w sieci rzeczywiście.
2: Tam musiała być gruba impreza. Wiktor Brzozowski jeszcze dochodzi do siebie.
0: Tak, to ja też pomyślałem, że pewnie Wiktor też tam był. No dobra, okej, patrzymy, co się dzieje dalej. Działo się sportowo. No. My, Polacy, siatkarzy, wygraliśmy Ligę Narodów.
2: Brawo!
1: Razem ze Stanami Zjednoczonymi rozgromiliśmy ich. No i biało-czerwoni obronili tytuł z zeszłego roku. Zwycięstwo w tym turnieju przejdzie do historii polskiej siatkówki, bo to jest jubileuszowe 10. złoto reprezentacji Polski mężczyzn.
0: Niesamowita historia. Gratulujemy. Jesteśmy wspaniali co najmniej.
2: Pewnie.
0: No.
2: No i proszę, jeszcze jedno złoto i cała piłkarska reprezentacja.
0: My, Polacy, siatkarzy, wygraliśmy Ligę Narodów. Brawo!
2: Brawo!
1: Razem ze Stanami Zjednoczonymi rozgromiliśmy ich. No i biało-czerwoni obronili tytuł z zeszłego roku. Zwycięstwo w tym turnieju przejdzie do historii polskiej siatkówki, bo to jest jubileuszowe 10. złoto reprezentacji Polski mężczyzn.
0: Niesamowita historia. Gratulujemy. Jesteśmy wspaniali co najmniej.
2: Pewnie.
0: No.
2: No i proszę, jeszcze jedno złoto i cała piłkarska reprezentacja.

0: Prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy bardzo. Wpadniesz do nas jutro?
2: Padnę.
1: Jutro wtorek, jutro Jadzia, a teraz...
3: I jutro Janka z ci klapki przyniesie, bo obiecał na antenie, więc już muszą być.
1: To jak, a jak z tym rozmiarem? Bo ja muszę się przygotować. Jaki rozmiar?
3: O, uwaga. Słuchaj, będziesz jak z kopciuszkiem. Jak z kopciuszkiem będziesz próbował.

0: jak wcześniej, daj
1: mamy
0: mi
1: złoto
0: znać.
1: W siacie, mamy Oskara Cymsa, mamy 6.25, tutaj Jeska w poniedziałek 3 sierpnia.
2: No i mamy najlepszych słuchaczy na świecie, którzy nagrywają nam głosówki na Jaskowym Messengerze.
3: Cześć, chciałem życzyć tylko spokojnego lądowania w poniedziałek po weekendzie. Pamiętajcie, jeszcze trwają wakacje.
1: No, Kama się uśmiecha, no bo mi się skończył urlop, a Kama ha, ha, ha, ha, ha. Jeszcze przed kolejnym urlopem.
4: Ale ona ma robić remont.
2: Zapraszam, możesz paść.

0: emocje. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera. Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Społem w Olsztynie zaprasza miłośników lokalnych smaków. Tu każdego dnia znajdziesz pachnące pieczywo i ciasta z własnej produkcji. Świeże mięso i wędliny od sprawdzonych dostawców. Zdrowe owoce i warzywa w dobrej cenie. Zwiedź nas i przekonaj się sam. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku i w aplikacji Społem.
6: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
7: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
8: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okna o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
9: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
10: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day. A wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
9: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyszli lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy i liderzy nie rodzą się z przypadku. Potrzebują szkoły, która stawia wysokie wymagania.

0: wymagania i daje jeszcze większe wsparcie. Liceum Piątka to dwujęzyczność, małe klasy, świetne przygotowanie do matury bez korepetycji i miejsce stworzone dla ambitnych uczniów. Rekrutacja do klas pierwszych i drugich trwa. Zadzwoń 510 033 405 lub sprawdź na stronie liceumpiątka.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 12-13 stopni w Olsztynie i okolicy. Andrzej Brzozowski, kłaniam się tym wszystkim, którzy właśnie w tej chwili przyłączyli się do nas i są z nami na pomarańczowej fali 89,9 FM. Poniedziałek w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach będzie pogodny i ciepły, z temperaturą sięgającą 25-26 stopni. Na ulicach Olsztyna ruch jest jeszcze umiarkowany, podążajcie bezpiecznie do celu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek we Włoszech. 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych. W środkowej części kraju zderzyły się autobus, 3 auta i kamper. Według policji kamper zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autobus. USA wracają do negocjacji z Iranem. Donald Trump wstrzymał zapowiadany atak na Teheran. Prezydent USA przekazał, że decyzję podjęto po apelach kilku państw, w tym Arabii Saudyjskiej i Kataru. Iran ma w zamian otworzyć cieśninę Ormus i ograniczyć działania związane z programem nuklearnym. Zabytkowe auta w Nowym Sączu, kilkadziesiąt samochodów, autobusy i motocykle pojawiły się na 18. zlocie zabytkowych pojazdów w miasteczku galicyjskim. A zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na sk.pl.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
0: SK Sport News.
5: Drugi raz z rzędu wygrali Ligę Narodów.

0: Zmniejszyć ciśnienie na Ormus i ograniczyć działania związane z programem nuklearnym. Zabytkowe auta w Nowym Sączu, kilkadziesiąt samochodów, autobusy i motocykle pojawiły się na 18. zlocie zabytkowych pojazdów w miasteczku galicyjskim, a zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Drugi raz z rzędu wygrali Ligę Narodów. Polscy siatkarze w fantastycznym stylu wygrali w finale z Amerykanami 3-2. W tiebreaku
3: się ze zwycięstwa.
0: Mówił po finale libero Jakub Popiwczak, a biało-czerwoni mają w sumie już 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes, Kama
4: i Wiktor.
1: Wiktor, Radio SK.
5: Wiktor na urlopie, 6.32. My w pracy jesteśmy razem z wami, z najlepszymi słuchaczami.
6: No i pytanie, jak ty się czujesz? Dobrze?
5: No i wspaniale.
6: Wspaniale? No to zobaczymy, czy po pytaniu od słuchacza będzie tak dobrze.
7: Uh-huh. Cześć Jankes, jak duży niedosyt masz po sobotnim Grand Prix?
5: Ach, no tam właśnie, no Polakom tak poszło, tak bez fajerwerków.
6: I jak się teraz czujesz?
5: Dobrze.
1: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
1: Wiktor,
4: Radio SK.
6: Dajcie znać, Jankes wrócił po urlopie, zna się na wszystkim, przede wszystkim na tym, jak próbować odpocząć, mając dwójkę małych dzieci na pokładzie.
5: Tak, właśnie muszę iść na urlop.
6: Mhm. Właśnie mam wrażenie, że jakieś 3 nowe zmarszczki ci się pojawiły po tym urlopie. Eskowy Messenger się kłania, nagrywajcie się lub dzwońcie 664-402-302.

0: Pani Jankes, słuchawki proszę na uszy.
1: Aha, to tutaj, to dobrze, bardzo dobrze.
0: No, a potem się mówi do mikrofonu. Ja rozumiem, że ty byłeś na urlopie i że już pewne rzeczy mogłeś zapomnieć, no ale wiesz.
1: Wszystko okej, no powolutko się uczymy, mamy dopiero 6:30. Uwaga, teraz 9, idealnie wskoczyła.
0: Dokładnie.
1: Co z tym wiceministrem, bo to coś znalazła się na temat tego naszego pana.
0: Słuchajcie, to jest rzecz niewiarygodna, bo to, że ja, jako szary człowieczek, mogę dać się nabrać na pewne rzeczy, no to zrozumiałe, ale że wiceminister Myrcha dał się oszukać na WhatsAppie...
1: I to sprawiedliwości?
0: To mi się w głowie nie mieści.
2: To jest niesprawiedliwe.
0: Okazuje się, że dostał na WhatsAppie wiadomość z linkiem. Kliknął w tego linka, a potem się okazało, że był to wirus, no i później do różnych osób, do dziennikarzy i do wszystkich, których miał zapisanych w swojej skrzynce, po prostu rozsyłało wirusa, no i teraz on apeluje, uważajcie w co klikacie!
1: A tak sobie pomyślałem, dobrze, że nie dał się zrobić na wnuczka, to dopiero by było.
0: Ja ostatnio dostałam link od alertu RCB do poradnika bezpieczeństwa.
1: I co?
0: Kliknęłam i nie działał.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Gdy kadłub łodzi wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
7: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży.

0: Olsztyn.pl. Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
1: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browarów Armia czekają na Was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Gdyby był tu Wiktor, to by się zapytał: ej, Kama, czy twój głos jest rozgrzany? A ja bym powiedziała: oczywiście!
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Gotowi? Happy birthday to you. Kasia, Kasia!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Mówiłaś, że rozgrzany.
0: To prawda. Kasieńko kochana, dzień dobry!
4: Dzień dobry.
0: Jak ty się czujesz, powiedz?
4: Cały czas...
0: Oczywiście!
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Gotowi? Happy birthday to you. Kasia, Kasia!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Mówiłaś, że rozgrzany.
0: To prawda. Kasieńko kochana, dzień dobry!
4: Dzień dobry.
0: Jak ty się czujesz, powiedz?

0: O, czy przyjaciele słyszeli to wszystko?
1: Może się zaprzyjaźnimy?
0: My też oczywiście dołączamy, no staramy się dołączyć. Mamy kopertę, a w kopercie?
2: A w kopercie stuwa na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
3: O, cudownie, dziękuję pięknie.
0: Wszystkiego cudownego. A idąc dalej tropem weselnym, to u ciebie kawa na gorzko, gorzko, gorzko, czy na słodko, słodko, słodko?
3: Nie, no nie zawsze na słodko.
0: Słodko, słodko, słodko!
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.

0: 4 minutki, bo nie za mi godzina 7, tutaj jest w poniedziałek, już 3 sierpnia, zgadza się?
1: No.
0: Zgadza
1: no,
0: się. Już wypłat. Wakacji.
1: Była wypłata, już nie ma wypłaty, ale za chwilę będzie u nas Paulina, która będzie w newsach mówiła o kolesiu, który w weekend tak popłynął, że jeszcze nikt z was tak nie popłynął, jak on popłynął.
0: To ja muszę to usłyszeć, okej.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz

0: W Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny skowy donos z Olsztyna, Andrzej Brzozowski. Termometry w stolicy regionu wskazują w tej chwili prawie już 15 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie 25-26 stopni. Taka będzie temperatura w cieniu na Warmii i Mazurach, a na wodzie w ciągu dnia od 24 do 20, uwaga, 7 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zarzuty dla 18-latka po ataku nożem we Wrocławiu. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Mężczyzna ma dzisiaj zostać przesłuchany, a śledczy ustalają motyw ataku i sprawdzają, czy znał wcześniej swoją ofiarę. Dramatyczna sytuacja w Grecji. Trwa walka z potężnymi pożarami, a kolejne regiony są ewakuowane. W ostatnich dniach zginęło tam 3 strażaków. Wczoraj w zderzeniu 2 śmigłowców gaśniczych zginęły 2 osoby. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonach zagrożonych przez szybko rozprzestrzeniający się ogień.
4: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
3: O czym informował Mateusz Chłystun. Historyczny wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Polak jako pierwszy na świecie przepłynął Bałtyk w pław. Po blisko 55 godzinach dopłynął do Dziwnowa i pobił tym samym rekord Guinnessa. Była to jego 5. próba i pierwsza zakończona sukcesem. Swoje osiągnięcie zadedykował podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. A więcej o niezwykłym wyczynie piszemy na sk.pl.

0: Słyszałem, że ostatnio kupiłeś paluszki rybne drobiowe. Chciałem się dowiedzieć, w jakim sklepie.
1: Ale nie możemy używać takich nazw przecież na
2: antenie. Ale powiem ci szczerze, że paluszki rybne drobiowe to tylko i wyłącznie ty mogłeś kupić.
1: Słuchajcie, to jakiś chyba inny Jankes był, tak mi się wydaje.
2: Eskowy Messenger czeka, jeżeli macie jakieś pytanie do Jankesa, on ze wszystkim wam poradzi. Pamiętajcie, to jest człowiek przygoda, rozwiąże każdy problem.

0: Dawna to wiem.
1: To dla pozdrowienia do mojej dziewczyny. Mojej żony.
2: Staram, a poczekaj, zdecyduj się, dla żony czy dla dziewczyny? A
1: ja cały czas, ale serio, ja naprawdę bardzo lubię dalej mówić, że to jest moja dziewczyna i że sobie chodzimy po prostu ze sobą, no. Mm-hmm. Tak już tak mam po prostu, nie wiem. Ja jakoś tak, no. Kocham cię, żono.
2: No właśnie, brzmi zdecydowanie lepiej. No dobrze, słuchajcie, to już jest 9 minut po godzinie 7, poniedziałek, 3 dzień sierpnia. Mm-hmm. I gdyby ktoś chciał się przeprowadzić do Niemiec, to na sprzedaż wystawiono całą wieś.
1: Jest cała wioska?
2: Cała wioska.
1: A czy jest tam też dobra chemia?
2: Myślę, że wszystko jest do sprawdzenia, ale skoro to Niemcy, to na pewno.
1: No.
2: To jest w Turyngii. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest Turyngia.
3: W Niemczech.
2: A nie, no to spoko,
1: gdzieś
2: dzięki.
1: Tam pewnie, no dobra, okej.
2: Nowy właściciel, który zdecyduje się na ten dziwny zabieg, dostanie 15 domów, główny budynek i ponad 15 hektarów terenu i prywatne jezioro.
1: I to jest naprawdę w pakiecie, kupujesz wszystko?
2: Wszystko razem. Dokładnie, jak jajko z niespodzianką. Jest tylko jeden haczyk. Wszystko wymaga remontu.
1: A ty, okej, ale ty kama dobra jesteś w remontach, prawda?
2: To się dopiero okaże po moim urlopie. Ale jak nie wrócę, to już wiesz, gdzie mnie szukać. W Turyngii.

0: Jeżeli ktoś z Was marzy o wyjeździe do Energylandii, to jest taka szansa, bo w siódme wygrywa właśnie zaproszenia do wygrania.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sprawa jest jak zwykle prosta, wystarczy dojechać do siódmego pytania, czy też pojawić się przy siódmym pytaniu, prawidłowo na to pytanie odpowiedzieć i zgarnąć tę nagrodę, o której właśnie Kamcia powiedziała.
0: Jedna sekunda na udzielenie dobrej odpowiedzi i najważniejsza rzecz, trzymajcie telefon przy uchu.
2: Zgadza się, no i odbieramy, dzień dobry ucho, halo, halo.
3: Halo, halo, Tomek z tej strony.
2: Witamy Tomka z tamtej strony, panie Tomku, to co, lecimy, no niech się uda.
1: Pierwsze.
0: Proszę bardzo. Wczoraj nasi siatkarze sięgnęli po raz trzeci w historii triumf w Lidze Narodów.
2: Tak.
0: Prawda czy fałsz?
2: Tak czy nie? Co?
4: Brzeco? Amerykanie mogą namawić się kompleksu.
2: Ja nie słyszałem, że zobaczył. Ja powiedział w ogóle, jaka była odpowiedź.
0: No właśnie powiedział tak, no, czyli powiedział nie tak.
3: Prawda.
0: Wiesz co, nie słychać cię niestety. Tak jak prosiliśmy, trzymajcie telefon przy uchu, bo my nie do końca was dobrze słyszymy, jeżeli jesteście na zestawie głośno mówiącym, no.
2: Ja, no rzeczywiście...
3: To zjadę sobie na ten, na przystanek, będzie lepiej.
0: No niestety, nadal nie rozumiemy za bardzo, co mówisz. Wszystkiego
2: słuchajcie,
0: dobrego.
2: No nie, no dziękujemy, rzeczywiście, przechodzimy dalej. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobre połączenie, żeby nie było później takich nieporozumień. A VAR nam nie działa w radiu, więc nie możemy teraz tego nawet sprawdzić. Lećmy dalej, dzień dobry.
0: Halo, jesteś? Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No, oj, tu już
5: telefon przy uchu, jest telefon przy uchu.
0: O, no i dobrze.
2: Słuchajcie,
0: no
2: rzeczywiście, żeby grało, żebyście dobrze słyszeli, żebyśmy my was dobrze słyszeli. No dobra, lecimy. Uwaga, najbliższa niedziela handlowa przypada w 2026 roku w...
0: 30 sierpnia.
2: B.
0: 31 września.
2: D.
0: 18 października.
2: Kiedy?
5: 18 października.
0: Otóż

0: Nie.
1: Pod koniec miesiąca, na koniec, przed wakacjami. Wtedy wszyscy mogą pójść na zakupy i kupić zeszyty. 30 sierpnia. Odpowiedź A.
0: Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Odbieramy dalej telefony. Dziękujemy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, witamy. No i lecimy.
0: To już uwaga.
3: Trzecie.
0: Proszę bardzo, gdzie można spotkać kapucyna?
2: Kapucyna.
0: Słuchaj, tak naprawdę prawdopodobnie wszędzie, ale przede wszystkim w zakonie. Ale jak pójdzie do zoo, to też możesz go w zoo spotkać.
1: Wszędzie, no.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Nie znalazła rzeczywiście. No i mamy kolejną osobę. Dzień dobry, dzisiaj sporo tych osób. Dzień dobry, witamy, tu SK. Halo, dzień dobry. Jesteśmy. Halo. Dzień dobry, cześć.
0: I mamy.
2: Cześć
0: Bartosiu, dla ciebie pytanie.
3: Czwarte.
0: O, uwaga, Rafała Brzozowskiego. W weekend powiedział sakramentalne tak. A więc w dwóch zdaniach złóż mu konkretne życzenia. Tak jakbyś wręczał taką grubą kopertę.
2: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, szczęścia, wytrwałości, wszystkiego najlepszego.
0: Wytrwałości. Brzmi, jakbyś co najmniej miał żonę od 20 lat.
2: No, od 20 nie, ale od 12.
1: Dobra, zaliczone. Jesteśmy przy piątym pytaniu.
3: Piąte.
1: Uwaga, bicykl czy biceps? Co było pierwsze?
2: Myślę, że biceps.
1: Dobrze, bardzo dobrze. I uwaga, teraz będzie szóste. Ale fanfary, jeju, dobra. To na cześć tych bicepsów.
0: Ja jestem wielką fanką dużych bicepsów, więc nie ma co się dziwić. Proszę bardzo, kto wytwarza z gliny? Kubki, misy, talerze, dzbany albo wazony?
2: Z gliny? Co się wytwarza? No można wazony wytworzyć.
0: Kto wytwarza z gliny rzeczy takie jak kubki, misy, talerze, dzbany czy wazony?
2: No, to już to rękodzieło robi. Jakiś, nie wiem, gliniarz, artysta, to zależy.
1: Gliniarz!
0: Słuchaj, nie, gliniarz nie wytwarza z gliny, wbrew pozorom, tylko garncarz.
1: Garncarz.
0: Ale dziękujemy ci pięknie, uwagi uśmiechnie. Trzymaj się. No i odbieramy już ostatni, po raz ostatni, siódme pytanie, czyli na siódme wygrywa. Zabieramy się w takim razie za to. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
4: Seweryn.
0: Sewerynku.
3: Siódme
0: i ostatnie pytanie tak naprawdę.
1: Dawaj,
0: przed
1: Seweryn,
0: tobą.
1: No, uwaga, trzymamy kciuki.
0: Jankę zwrócił z urlopu. Przedstaw na szybko, jak sytuacja na zakładzie. Co trzeba zrobić, co już zrobione. Lecisz.
1: Dawaj.
4: Jak sytuacja na zakładzie, co trzeba zrobić? Zabawić ludzi w następnym tygodniu, odpocząć po urlopie i dobrze się bawić.
1: No tak, zaliczamy. Dziękujemy bardzo, będziemy robić to w naszej mocy, żeby tak się rzeczywiście działo, stało. Jesteśmy z wami zawsze od godziny 6:00 i tymczasem wręczamy nagrody.
0: No właśnie, mamy dla ciebie zaproszenia do Energylandii, dla ciebie i dla paczki twoich znajomych.
4: Super, dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Siódme wygrywa.

0: Dobry jest ten numer, co działa za każdym razem. Fajny, wakacyjny i tak będziemy grać przez cały dzień w Radiu SK.
1: Czy ja dobrze wiedziałam, że ty w weekend znowu brałeś udział, ale jako osoba, która gada do mikrofonu, a nie osoba, która jeździ, pływa i biega?
0: To prawda, to był mój trzeci Ironman w moim życiu. Ale już nie musimy tego rozciągać, nie muszę dorzucać, że, czy, co ja tam robię, ale to, że biorę udział w Ironmanie, no bo biorę udział, no to chciałbym się tym pochwalić, ale rzeczywiście, no dobra, ja gadam, nakręcam tych wszystkich ludzi z żelaza, którzy biorą udział w Ironmanie. Wczoraj to się odbyło w Krakowie.
1: No, to za momencik.
0: Tam pływają, jeżdżą na rowerze.
1: To za momencik biegną. Paulina nasza w newsach będzie nakręcać tych, którzy na rowerze jeżdżą, bo zaczyna się Tour de Pologne.
0: Okej, i gdzie startują?
1: Słuchaj, newsów to się dowiesz, proszę cię, tym pytaniem zadajesz.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Kultury w Jankowie. Partnerzy Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Warmiński Bank Spółdzielczy w Jankowie.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Tu Radiola Mok Olsztyn. Zapraszamy na artystyczne lato. Strachy na lach, OSTR i Elto, Sundance Festival i Trip Hop Mix Orchestra, kino plenerowe, animacje i szanty. Szczegóły mok.olsztyn.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zapraszamy. Auto Idea. Olsztyn, ulica Towarowa 11. Telefon 800 200 200.
5: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
6: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
5: Nie. A czym się wyróżniają?
6: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Ja cały czas w gotowości, jeżeli chodzi o skowe donosy. Andrzej Brzozowski. W tej chwili termometry w Olsztynie wskazują 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie, przypominam, 25-26 stopni. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie mamy, a więc uważajcie na wyjazdówkach z osiedli na Górki, Jaroty i Pieczewo. Podążajcie bezpiecznie do celu.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
14: Pomiar prędkości jednośladu wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50.
13: A za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. Dziś startuje 83. Tour de Pologne. Pierwszy etap rozpocznie się w Gdyni. Kolarze ruszą ze skweru Kościuszki w stronę Koszalina. A w peletonie liczącym 104 zawodników pojedzie 10 Polaków. Do pokonania mają 234 km. Przed nami kolejna fala upałów. IMGW wydało alerty 2. i 3. stopnia dla południowej części kraju. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 34 stopni Celsjusza, a ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
16: SK Sport News.
13: Polscy siatkarze obronili złoto

0: No dobrze, dziękujemy. Ktoś się odzywa do nas?
1: No a właściwie nawet do ciebie.
2: Okay. Siema Jankes. Podobno można cię prosić o wszystko. To weź no położyć 5 dyszek do 10.

0: Galaxy. Tak wam gramy hit na czasie tutaj w wakacje 2026 roku. Właśnie, tak, dopiero półmetek.
1: Przed chwilą słuchacz zadzwonił do ciebie z prośbą o to, żebyś pożyczył mu 50 zł. Ty powiedziałeś, że masz stówę. No i tak. Widzisz, trzeba było uważać, co mówisz, bo...
2: Jankes, jak masz stówę, to pożycz mi 5 dych, a 50 będziesz jeszcze mi winny.
0: No, teraz się wszystko zgadza.
1: Nie znam tego. Kradnę, pożyczam, będę korzystać.
3: Właśnie straciłeś 150 zł.
0: Dobra, przejdźmy dalej do kolejnego punktu naszego programu pod tytułem 5 słów, 5 stów.
1: No właśnie, bo nie 50, nie 100, nie 150, no a właśnie. 500 zł jest do zdobycia w naszej zabawie 5 słów, 5 stów. Sytuacja jest prosta. Ci, którzy się zgłoszą i ta jedna osoba, która zostanie wybrana, będzie miała od nas różnego rodzaju hasła. Do tych haseł będzie musiała dać swoje własne, które jej się kojarzą. I albo Jankes, albo ja będziemy musieli odgadnąć, jakie hasła padły na antenie. Za każde dobre, stówka. Dobrze, nie?
0: Wszystko się zgadza. 5 stów do zgarnięcia w poniedziałkowy poranek. Dajcie sobie szansę. Zgłaszacie się u nas na Messengerze.
1: Tak. Trzeba wysłać numer telefonu. No i Bogajku, jeszcze czym cię mają przekonać, żeby właśnie ich, tą konkretną osobę wybrać?
3: Po prostu niech mnie zaskoczą. Może ktoś ma jakieś fajne zdjęcie. Albo jakąś fajną historię. To no ja przyjmuję.
1: Okay. No dobrze.
3: Czym fajniejsza, tym
0: czyli
3: lepsza.
0: Wszystkie chwyty dozwolone, krótko mówiąc. Wszystko się zgadza. Zgłaszajcie się do 5 słów, 5 stów.
1: Ja już się boję otwierać tego Messengerka.
4: Będzie się działo. Autopromocja. Największa.

0: którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna, Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Nowo otwarta restauracja Zupy Zupy na Olsztyńskiej Starówce zaprasza. Pyszne zupy, śniadania, obiady i desery w pięknym wydaniu. Zupy Zupy, świeżo, sezonowo, pysznie. Do zobaczenia przy Okopowej 23, tuż obok Kochanki.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko do końca września. Drugie skrzydło 50% taniej. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
4: Przeszkadza Ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na Ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
7: I po reklamie.

0: przestań się bujać, bo już przyszedł czas na Nosela.
1: Oj, to dopiero będzie bujanie. Ale Nosel rozumiem, że cały czas w formie i bez urlopu, bez wakacji, cały czas kręca.
0: I bez karnetu na siłownię, no. I cały czas w formie. A powiedz mi, czy mógłbyś przypomnieć tym słuchaczom, którzy może z jakiegoś powodu nie pamiętają, jaki ty masz wyuczony zawód?
1: Ja jestem z zawodu elektrykiem.
0: No i może się okazać, że przy tym wkręcie to byś się przydał nawet.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Dzień dobry, matka, imię cię za po tej stronie spółdzielnia. Ja się dodzwoniłem do pani z tego zapotrzebowania na wymianę elektryki.
3: Tak.
4: Proszę pani, bo tam chyba dziewczyny napisały pani na za rok. Ja muszę sprawdzić, proszę pani, czy u państwa się kwalifikuje. Mogę?
3: Ja poczekam, ale wie pan co, niech pan wejdzie. Teraz
4: nie,
3: wejść?
4: pani mnie nie zrozumiała. Ja to za pani pośrednicę chcę sprawdzić, bo tam ma pani kilka ujść elektrycznych. I jeżeli ja tutaj, proszę pani, będę dymił, i jeżeli pani to poczuje, to ja to terminowo zmienię.
3: Ale ja, wie pan co, powiem panu tak, ja terminowo nie chcę, ja dopiero chcę na przyszły rok kwiecień.
4: Dobra, to tak czy siak ja to muszę sprawdzić, proszę pani, dobra. Ma pani, proszę pani, coś w gniazdku? Jakieś kable w gniazdku?
3: Nie mam, ja się tam znam, no nie znam się, nie mam żadnych.
4: Jakąś lampkę pani ma podłączoną do gniazdka?
3: Ja jestem w domu przy gniazdku.
4: Dobra, które to jest gniazdko? Kuchnia, proszę pani, pokój?
3: Pokój, duży pokój, za telewizorem.
4: Dobra.
3: Przy oknie dużym.
4: Dobra, i tam jest, proszę pani, z gniazdka wszystko wyciągnięte?
3: Wszystko.
4: Dobra, to teraz ja będę, proszę pani, dymił, niech pani powącha, czy czuje coś pani.
3: Dobra, już pan robi to?
4: Tak, już.
3: Wącham.
4: I co?
3: Nie ma nic.
4: Dobra, to mamy czyste. Do łazienki, może pani pralkę wyciągnąć z kontaktu?
3: Już wyciągam, zaraz.
4: Dobra.
3: Moment. No jestem.
4: Dobra, moment, proszę pani, ja tutaj zadymienie na kable puszczam.
3: Dobra.
4: Wyciągnij pani z kontaktu pralkę.
3: Jest wyciągnięte.
4: A dobra, i wąchaj, pani zaraz powinno dojść.
3: Wącham, nic
4: dobrze.
3: Nie czuję.
4: Odkurzacz by pani mogła gdzieś podłączyć.
3: A to odkurzacz mogę podłączyć w korytarzu.
4: Dobra, to zrób to pani. Podłączymy i tam pani też powącha, dobra?
3: Dobra.
4: Czyli robimy tak, ja pani mówię. Pani włącza odkurzacz na dosłownie na 3 sekundy. Wyłączy, wyciągnie gniazdko, wyciągnie wtyczkę i wącha pani.
3: Dobra,
4: no.
3: Już włączyłam.
4: Dobra, wyłącz pani! Wyciągnij pani teraz wtyczkę i powąchaj pani.
3: Już?
4: No.
3: Ja to nic nie czuję.
4: Dobra, proszę pani, to na wymianę elektryki to się umawiamy na za rok jednak, dobra?
3: Tak.
4: Dobra. Wymieni,
3: dziękuję.
4: Proszę pani, wszystko.
3: A niech mi pan powie, to co pan dzwoni?
4: To powie pani teraz Dominik.
5: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Ale wyś ta są naprawdę...

0: czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Kocham, jak nasi słuchacze na końcu wkrętu jednak się uśmiechają.
2: Boże jedyny!
3: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Pamiętajcie, nosem mieszka na sk.pl. Tam zgłoszenia i ciąg dalszy nastąpi.

0: przepadnę w tym.
1: Janki, jaką miałeś pogodę w trakcie urlopu?
2: Trochę tak, trochę siak.
1: No widzisz.
2: Pół na pół.
1: A ci, którzy teraz biorą urlop, to mogą się poczuć jak w tropikach. I o tym będzie mówiła Paulina za chwilę w newsach.
3: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji drift show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
18: Poleca Radio SK.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Coraz cieplej w Olsztynie i okolicy, w tej chwili już 16 stopni. Andrzej Brzozowski, kłaniam się. W ciągu dnia maksymalnie w cieniu 25-26 stopni. Na warmińsko-mazurskim niwie dzisiaj będzie rządzić słońce. Małe spowolnienia, jeżeli chodzi o ruch na drogach. Na łączniku obwodnica Dajtki, krzyżówce Łupszty, Kudypy. Taka sama sytuacja na DK16 Parczewo-Olsztyn. Jedźcie uważnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa podzielona na pół. IMGW wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie już dziś sięgną 35 stopni. Apogeum według prognoz będzie w środę. Wtedy w centrum i na południu nawet 40. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
3: USA i Iran wracają do rozmów. Donald Trump zapowiedział negocjacje w sprawie programu nuklearnego Iranu i bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormus. Po tej informacji spadły ceny ropy. Inwestorzy liczą na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. CBŚP szuka łowców cieni. Do obsadzenia jest blisko 250 etatów. Funkcjonariusze będą zajmować się pracą operacyjną i poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców.

0: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Jest minutka po godzinie 8.
1: No i jest 500 zł do zdobycia w naszej zabawie. 5 słów, 5 stów. Dosłownie za momencik. Będziemy się w to bawić, będziemy zgadywać, co macie w głowach. No i nie wiem, w wakacje to tak chyba pusto, co? Na plaży, na plaży!
0: Okej.
2: Okay. Jankę z Kama i Wiktor.
3: Jankę z Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: Czekamy na zgłoszenia i za chwilę dowiecie 5 stówek u nas.

0: No dobrze, Gibbs, Ego i For Money. No właśnie, For Money to robicie.
1: Raczej. Pięć słów. Zaczynamy naszą zabawę, która budzi naprawdę bardzo duże emocje u was i u nas. Mnie zazwyczaj stresuje. Dzień dobry, mówimy. Jak masz na imię?
2: Julia.
1: Julia, ty się zgłosiłaś do nas, wysyłając zdjęcie siebie na...
2: Na supie.
1: Dlaczego na supie akurat?
0: Słupie czy supie? To ważne.
2: Na supie, nie na słupie. Mm-hmm. I dlatego, że odkryłam nową pasję i ostatnio pływałam pierwszy raz na supie, postanowiłam, że sobie kupię supa.
1: A żeby sobie kupić, trzeba mieć oczywiście hajsy, więc sprytnie zgłosiła się do nas, do radia. Mm-hmm. Czyli metodą na supa?
0: Trafiłaś na naszą antenę.
1: To no, kto ma być twoim supem?
0: Właśnie, do zgrynięcia kasy. Czy Kama, czy Jankes? Czy ten drugi?
2: No, myślę, że Jankes.
1: Bardzo dobrze. Jeju, jak ja się cieszę, ty nawet nie wiesz. Dziękuję ci pięknie.
0: Julcia, a czym ty się zajmujesz na co dzień? Kilka informacji o sobie, żebym wiedział trochę, starał się...
1: z kim masz do czynienia?
0: Tak, właśnie pomyśleć i później tak samo kojarzyć jak ty.
2: A ja pracuję w przychodni.
0: Jako?
2: Jako rejestrator.
0: Okej.
1: Janki lubi mieć takie znajomości.
0: Zarejestrowałem tę sytuację, no dobrze. No dobra, byłaś już na wakacjach gdzieś?
2: Nie byłam.
0: Jeszcze nie byłaś. Coś jeszcze powinienem wiedzieć o tobie?
1: No ja po zdjęciu widzę, że to jest wysportowana dziewczyna.
0: Tak?
1: No,
0: masz dzieci, męża?
2: Oj, nie do końca.
0: Masz dzieci?
2: Męża mam, ale dzieci nie mam.
0: Dobrze.
2: Gdzie się mogę korzystać z supa?
1: Bardzo dobrze.
0: No dobra, okej. No to jest to, ja uciekam.
1: Studio, dziękuję bardzo. A my za momencik będziemy mieli, Julcia, dla ciebie 5 słów. Za każde dobre skojarzenie, które będzie takie samo twoje, jak i Jankesa,
0: do widzenia!
1: Będziesz dostawała stówkę. Pa! Nie podsłuchuj! Dobra, poszedł. To lecimy w takim razie. Siatkówka.
2: Już mam mówić?
1: No.
2: Piłka.
1: Piłka, dobra. Sinice.
2: Mogę zmienić?
1: No, dawaj.
2: Tomasz Fornal.
1: Dobra. Tomasz Fornal. Wpisuję. Sinice.
2: Morze Bałtyckie.
1: Mhm. Szczepionka.
2: COVID.
1: Okej. Gąbka.
2: SpongeBob.
1: Okej. No i kajak.
2: Wiosło.
1: Dobra, mamy w takim razie 5 słów od

0: Ciebie. Za momencik znowu będziemy do ciebie dzwonić. Za momencik, czyli dosłownie za dwie piosenki i wtedy już Jankes będzie musiał odgadnąć te skojarzenia, które ty miałaś. Dobra?
1: A jasne.
0: Trzymam kciuki za was.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: 16 po 8.
1: 5 stu.
0: No to wracamy do naszej zabawy. Z nami Julia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Julia już dostała od nas 5 słów, dała swoje własne przypomnienia, więc przypomnijmy. Siatkówka.
2: Tomasz Fornal.
0: Śnice.
2: Morze Bałtyckie.
0: Szczepionka.
2: COVID.
0: Gąbka.
2: SpongeBob.
0: Kajak.
2: Wiosło.
0: Dobra, to ty kochana teraz odsuń się od radia, a ja wołam Jankesa.
3: Janki! Dawaj!
4: Zasłoń monitor!
0: No przecież. Masz do czynienia z profesjonalistą. Poza tym Janki nie ma okularów dzisiaj, więc jakby nie widział.
4: Julka, jesteś? Jesteś. Powiedz mi,
2: jestem.
4: Jaka kasa cię zadowoli? 100, 2, 3, 4 czy 5?
2: 5.
4: 5, dobra, no to dobra. Mówisz, że masz, nie ma problemu. Kobieta mówi, że tak ma być, tak też będzie.
0: No oczywiście, kim ty jesteś, żeby się nie zgadzać? Jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo.
4: A powiedz, jak obstawiasz ty, ile będzie?
0: 200.
4: Oż ty, no dobra.
0: Ale będę ci pomagać, Julia też ci będzie pomagać. Siatkówka.
4: Siatkówka.
0: No.
4: No teraz wygraliśmy, no pewnie tak. O to chodzi.
0: Tak.
4: Siatkówka.
2: Poniekąd.
4: Czy chodzi... Mogę...
0: No, możesz
4: chodzi
0: zadać...
4: o przedmiot?
2: Tak.
4: Co?
0: No nie chodzi o przedmiot.
4: Ty mówisz tak, a Kama ma głową.
0: Zmieniłaś swoją odpowiedź, to nie chodzi o przedmiot.
2: Nie.
4: Tak, nie, dobra, no to fajnie będzie, super. Dobra, szybciutko, siatkówka, du.
0: No. Ja ci podpowiem, pomyśl o osobie.
2: Przystojniak.
4: O kurde, ten, już który został MVP?
0: Już więcej podpowiedzi nie damy ci. Już masz tak dobra. Łatwo, jak ja nigdy nie miałam.
4: Okej, okay, no dobra. Ale chodzi o nazwisko?
0: No.
4: Fornal.
0: Tak! Wyciągnięty za
4: był
0: uszy.
4: Najlepszy, no. Ale to rzeczywiście. No i co, mamy już
0: ale w następnym
4: nowe.
0: Już ci tak dobra, nie podpowiadamy.
4: Dobra.
0: Sinice.
4: Już szybko powiem.
0: No.
4: Plaża.
0: Zła odpowiedź.
4: Ale też dobrze było.
0: Julia, no. Co powiedziałaś?
2: Morze Bałtyckie.
0: Czyli widzisz, byłeś obok dobrej odpowiedzi.
4: Czyż Morze Bałtyckie, a morze po prostu,
0: no
4: tak?
0: Tak, okay. No.
4: No to, ale plaża jest nad... No dobra, no.
0: No plaża jest nad morzem.
2: Blisko.
0: Tak,
2: było blisko.
4: Dawaj.
0: Szczepionka.
4: No, no wymyśliliście, skąd szczepionka?
0: Przecież masz rejestratorkę w przychodni, aha. No musiało być no. Z jej poletka, no.
2: Możemy podpowiadać?
0: No tak delikatnie.
4: Dawaj.
5: Tak lub nie.
2: Pandemia.
0: To jest dobra podpowiedź. Ja bym jeszcze ci powiedziała, ostatnia szczepionka, jaką miałeś w życiu.
4: O Jezuś, no i co, pandemia, i co, rozmogę, kolejka?
0: Nie, COVID.
2: A Jezus,
0: ja myślałam, że to nie.
2: Najdłuższy
4: to były kolejki, straszne kolejki były.
0: No dobra.
4: O Jezus, rozpoko.
0: Dobra. Gąbka.
4: Jak?
0: Gąbka.
4: Skąd wy to wzięliście? Boże, gąbka.
2: Z bajki.
4: SpongeBob, to ten taki...
0: Tak, już się nie odzywa. Już
4: dopiero wchodzi, dopiero miałem przejść do...
0: Wiem, rozkręcałeś się.
4: Dobra, dwie strony mamy już.
0: Widzisz?
4: Minimum zachowane.
0: Proszę cię, udowodnij.

0: bo wtedy ten taki...
1: Tak, już się nie odzywa. Już
2: dopiero wchodził, dopiero miałem przejść do...
1: Wiem, rozkręcałeś się.
0: Dobra, dwie strony manujesz.
1: Widzisz?
0: Mnie zachowane.
1: Proszę cię, udowodnij.

0: No nie, no to jest mistrzostwo świata. Miało być 5, są 3, Grama mówiła 2, jesteśmy kwita.
1: Ale najlepsze jest to, że obstawiłam zupełnie inne odpowiedzi, że zgadniesz niż te, które zgadłaś.
0: To rzeczywiście. Koko, to wygrałem. Koko,
1: 300, mam nadzieję, Julia, że jesteś zadowolona.
2: Jestem bardzo zadowolona, nigdy nic nie wygrałam, także świetnie.
0: Dziękujemy pięknie. To była piękna rozgrywka, bierze ci 200. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.

0: Jak się, Janki, czujesz? Bo mnie nasza zabawa 5 słów, 5 stów bardzo czasem stresuje.
1: A jakoś tak mam, no powiedziałem, że 2 słowy osobno przeleję, słuchasz, to i będzie okej. Żartuję. Słuchajcie, nie, no przecież, no co, no udało się, no 3 stówki.
0: No ale zobacz, jak ci za uszy wyciągaliśmy, jak ci pomagaliśmy. Okay, a ty, no. Ty mi nigdy nie pomagasz.
1: Ja rzeczywiście zawsze jestem takim tutaj policjantem, tym takim złym policjantem. Mówię, o nie, nie, nie, nie podpowiadamy. No dobra, okej, ale mamy to 3 stówki na koncie naszego słuchacza i to jest sukces, żeby nie było.
0: To co, od teraz będziesz podpowiadał mi?
1: Oczywiście, że za chwilę newsy.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zapraszamy. Autoidea, Olsztyn, ulica Towarowa 11, telefon 800 200 200.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz Leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor.

0: ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kolejny schowy raport z Olsztyna, Andrzej Brzozowski. W tej chwili termometry w stolicy regionu wskazują 16, miejscami nawet już 17 stopni. Maksymalnie w ciągu dnia 25-26 stopni. Takie wartości zobaczymy na termometrach w cieniu. Pamiętajcie, że trwa remont wiaduktu na ulicy Limanowskiego. Drogowcy prowadzili zmiany w organizacji ruchu. Podążajcie bezpiecznie do celu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zatrzymano 32-latka podejrzewanego o zabójstwo na warszawskiej Ochocie. Policjanci znaleźli ciało 53-letniej kobiety w jej mieszkaniu. O sprawie powiadomili sąsiedzi, którzy od kilku dni nie mieli z nią kontaktu. Podejrzany został zatrzymany na terenie warszawskich Włoch i trafił do aresztu. Dziś prawdopodobnie zostanie przesłuchany. Pożary w Waszyngtonie. Trwa ewakuacja mieszkańców amerykańskiej stolicy. Ogień strawił już blisko 3000 hektarów, niszcząc m.in. szkoły, magazyny i centra handlowe. Trzeci złoty medal Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w finale pokonali Amerykanów 3-2. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Teraz przed siatkarzami Mistrzostwa Europy, które ruszą już 9 września.
4: Jankes!
5: Kama!
6: I Wiktor!
7: W Radiu SK!
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek. Przed nami ulubiony dzień tygodnia, super.
9: No tak, ulubiony szczególnie dla ciebie, bo jesteś świeżo co po urlopie.
8: Aha.
9: Jak żyjesz? Jest okej?
8: Okay? Jest naprawdę okej, okay w dużym cudzysłowie.
9: Mhm. Pamiętajcie o tym, że możecie na eskowym messengerze zadać pytanie Jankesowi. Jankes ze wszystkim sobie poradzi. Człowiek przygoda, człowiek dobra rada. Jak nie ma, to naściemnia, będzie dobrze.

0: To jest SK, która to już 8:39.
1: No, dokładnie. I nadal niestety poniedziałek, chociaż ci, którzy dopiero w tym momencie jadą na urlop, pewnie mówią, ale ekstra poniedziałek.
0: Ekstra też jest, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, który no, przyszedł do Chicago Fire, teraz gra w Stanach Zjednoczonych po dwóch porażkach na wyjazdach. Jego drużyna, tak to wyglądało, zagrała u siebie. No i stało się. Robcie odpalił rakietę, strzelił dwie bramy. No i wygrali 2-1 u siebie. Jedno wielkie szaleństwo w Chicago Fire.
1: Czy Barcelona już żałuje tej sprzedaży?
0: No tak, na pewno, no. No pewnie, no a jak to? No oczywiście, no pewnie tak, oczywiście.
2: Jest zabieg, jest strzał i gol! I gol! Robert Lewandowski, piłka w bramce!
1: No, brawo. Potrzebował trzech meczów, żeby ktoś w Barcelonie zakrztusił się kawą. No.
3: Radio SK. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Zapraszamy. Autoidea, Olsztyn, ulica Towarowa 11, telefon 800 200 200.
6: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
7: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
8: To będzie ostatnia reklama. Szukasz pomysłu na obiad w azjatyckim stylu? Nie musisz wykupować orientalnych wakacji. Wystarczy wizyta w restauracji Azja Mama w Galerii Warmińskiej. Na miejscu pyszne danie azjatyckie w duecie z orzeźwiającym mango, zupa pho, pad thai, makaron ryżowy i więcej. To prawdziwa azjatycka uczta smaków.
9: I po reklamie.

0: już za 10 minut, godzina 9 u nas w SC i Janki, wysypały się pytania do ciebie na Askowym Messengerze, bo wróciłeś, bo powiedzieliśmy, że odpowiesz na każde pytanie, no i nie spodziewałam się, że skręci to w tę stronę.
1: To dawaj, okej.
2: Cześć Jankes, tak sobie jadę A1 i zastanawiam się, o co cię zapytać i mam taki pomysł, czemu niebo jest niebieskie, a trawa jest zielona? Czekamy na odpowiedź, pa!
1: Ale słuchajcie, no gdyby to wszystko byłoby odwrotnie, to dzieciaki w przedszkolu by zwariowały przecież, no dajcie spokój, jak można żyć? Tak ma być i tyle, tak to ktoś ustalił, proszę tego nie zmieniać, nie pytać, nie zadawać niepotrzebnych pytań.
0: Szczerze mówiąc, obawiałam się, że odpowiesz, że... skąd mam wiedzieć, jestem daltonistą.
1: Dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejne pytania. Let's make

0: Później pojawiają się różnego rodzaju nowości na naszej playliście. No i ich nie znamy. Jankes był zaskoczony. Co to za utwór, ale
1: rzeczywiście chodzi? Gdzieś to słyszałem, ale tak, to Per Gin to jest chłopak z Katowic. Tak się nazywa Borys. Teraz sprawdziliśmy zresztą. Borys, dziękujemy. Bardzo fajne, wakacyjne granie i tego mamy więcej oczywiście.
0: Weszło ci?
1: Weszło.
0: Już chodzi, refren znasz na pamięć?
1: Chodzi idealnie, pięknie, 4 minutki do godziny 9.
0: To, żebyś mógł się poczuć również dobrze, nie myśl sobie, bo po godzinie 9 zagramy takie utwory, które znasz. Na przykład Jennifer Lopez będzie.
1: Bardzo dobrze. Poproszę więcej. Jeszcze więcej, jeszcze więcej.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
13: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
14: Yes, of course.
13: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Na termometrach w cieniu w Olsztynie i okolicy, a w ciągu dnia maksymalnie 25-26 stopni. Uwaga, temperatura powietrza na wodzie wahać się będzie w ciągu dnia od 24 do 27 stopni. Dzisiaj spokojna żegluga rekreacyjna bez silnych szkwałów.
4: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo na warszawskiej Ochocie. W mieszkaniu 53-letniej kobiety policjanci znaleźli jej ciało. O policyjną interwencję poprosiła sąsiadka.
5: Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
4: Mówi nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji, a 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do zarzucanego czynu. Polscy strażacy walczą z pożarami w Hiszpanii. Pierwsza grupa wspiera już miejscowe służby. Tworzą pasy ochronne, usuwają wysuszoną roślinność i pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Jak mówi Przemysław Rogalewicz z Krakowskiej Straży Pożarnej, warunki są bardzo trudne przez upały i silny wiatr.
6: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
4: Łącznie w Hiszpanii będzie pracować 105 polskich strażaków. Polacy zamiast odpoczywać remontują. Z najnowszych badań wynika, że niemal 60% planuje wykorzystać wolne na pracę w domu. Wiele osób chce zrobić remont samodzielnie lub z pomocą bliskich, a powodem są rosnące koszty materiałów i ekip remontowych. Przyznam szczerze, że nigdy nie sądziłam, że w newsach się będzie o mnie mówić.
7: Mówiło się o Kamie, która za chwilę planuje podczas swoich wakacji urlop.
4: Remont,
7: przepraszam, tak, urlop remontowy, bardzo dobrze.
8: Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie mam zielonego pojęcia, co to jest szpachla, co to jest gruntowanie. Jedynie co, znam się na malowaniu, mam duże doświadczenie, malowałam moją twarz generalnie od jakichś 30 lat.
7: To podobno trochę historia, no wiesz, trzeba przetrzeć ładnie, później nałożyć,
8: tak,
7: pomalować.
8: A, dziękuję, Janki, że mi to wytłumaczyłeś. Teraz wszystko jasne.
7: I po remoncie. Kama.
8: I Wiktor. Radio SK. Oby na ścianie trzymało się lepiej niż na mojej twarzy.

0: nigdy nie przeminą. Ten numer nigdy nie przeminie. Dlatego gramy na Antonie Radio SK. 18 minut po godzinie 9. Tak, cały czas jesteśmy, trwają wakacje. Nasze poranne spotkania do godziny 10.
1: Janki, parę lat temu, jak razem zaczęliśmy pracować, to robiłeś codziennie pompki. Dawno już tego nie widziałam.
0: Co wy wyciągacie na mnie? Znowu jakieś rzeczy stare, no.
1: Nie, to raczej...
0: Ale zdarza mi się teraz, chociaż tak? Dawno teraz nie robiłem rzeczywiście.
1: A umiesz się podciągać na drążku?
0: Raz się podciągnę, żeby nie było.
1: No to...
0: Całe szczęście nie mamy w studiu drążka.
1: No nie możemy tego sprawdzić. No ale spoko, ale przejedziemy się tramwajem albo autobusem i sprawdzimy. Natomiast Oskar Hrabąszcz z Małogoszcza ma 16 lat.
0: Młody chłopiec.
1: Uwaga, pobił rekord Polski, wykonując 4200 pełnych podciągnięć na drążku.
0: Ile lat?
1: Słuchaj, w 16 godzin. Co dla mnie jest o tyle niesamowite, że 16 godzin to ja na nogach ledwo stoję.
0: Wstaje chłopak i się podciągnął przez 16 godzin ponad 4000 razy?
1: 4200, no.
0: Nie, to dzieciaki niech wracają do szkoły, przecież to już one nie wiedzą, co robią po prostu, no. Wariują, no. Ale słuchaj, to jest w ogóle jakiś...
1: Kosmos. No.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj. Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: No i tak ładnie dojechaliśmy do godziny 9:39, 21 minut i będzie z nami godzina 10.
1: Ty wiesz, że teraz jest poniedziałek, ale pamiętasz, co w czwartki my robimy na antenie?
0: No, kamperujemy się oczywiście. I to jest wspaniała historia.
1: Gdybyście chcieli dołączyć do naszej zabawy i chcielibyście zgarnąć kampera, którego przywieziemy wam pod dom lub pod pracę, tam gdzie będziecie, pełny, zatankowany.
0: Zatarkowany też może być oczywiście. Możecie tarkować tam placki też w środku.
1: I co więcej, w środku pełen różnych pysznych dobroci, właśnie idealnie na podróż, no to zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Zgłoszenia oczywiście cały czas są możliwe. Tak, w aplikacji, to ważne, w aplikacji. Ściągamy aplikację Radio SK, zgłaszamy się. Pamiętam, przed moim urlopem, wakacjami, wręczaliśmy z Wiktorem kampera i dostaliśmy tak pyszne jagodzianki od dziewczyn. Ojejku. Czy ten kamper wtedy wrócił cały?
2: Wtedy tak.

0: Reklama.
1: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2: Społem w Olsztynie zaprasza miłośników lokalnych smaków. Tu każdego dnia znajdziesz pachnące pieczywo i ciasta z własnej produkcji. Świeże mięso i wędliny od sprawdzonych dostawców. Zdrowe owoce i warzywa w dobrej cenie. Odwiedź nas i przekonaj się sam. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku i w aplikacji Społem.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
4: Nowo otwarta restauracja Zupy Zupy na Olsztyńskiej Starówce zaprasza. Pyszne zupy, śniadania, obiady i desery w pięknym wydaniu. Zupy Zupy, świeżo, sezonowo, pysznie. Do zobaczenia przy Okopowej 23, tuż obok Kochanki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt, jonkowski festiwal artystyczny.

0: Jest White 2115. Między innymi w tym roku pojawił się na festiwalu w Łodzi, Łódź Summer Festival. Niesamowite wydarzenie. Z Zeską tam też byliśmy. Coś pięknego, wspaniałego. No i w towarzystwie tego pana kończymy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: No i jak pierwszy dzień w pracy po długim urlopie?
0: Proszę pani, już nie mogę doczekać jutrzejszej 6. Czas odpocząć. Słuchajcie, po wakacjach, po urlopie trzeba odpocząć. To jest bardzo ważna kwestia. Idę odpocząć. Jutro wracamy o godzinie 6 razem.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Zapraszamy. Auto Idea, Olsztyn, ulica Towarowa 11. Telefon 800 200 200.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browarów Armia czekają na was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
8: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
9: Nie mogę doczekać się wakacji.
10: A ja przeciwnie.
9: No coś ty, czemu?
10: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
9: Brzmi nieźle.
10: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
11: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 8.

0: 800 200 200.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day. A wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
3: I po reklamie.
4: To teraz ponownie razem z wami redaktor Brzozowski. W tej chwili w stolicy regionu mamy 21-22 stopnie. Maksymalnie w ciągu dnia temperatura w cieniu dobije do 25-26 stopni. Temperatura wody od 20 do 23 stopni. Na prowadzeniu jezioro Nickie, Ruciane, Lida. Tutaj temperatura wody ma 23 stopnie.
5: Jest 10. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tragedia w wielkopolskiej Trzciance. 20-latek miał zaatakować ojca, a później także policjantów podczas interwencji.
6: Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Jak się okazało, był to ojciec napastnika.
5: Powiedział nam Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ranny napastnik i jeden z funkcjonariuszy trafili do szpitala. Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny magazyn rosyjskiego giganta Wildberries. Obiekt był jednym z ważniejszych centrów logistycznych firmy. Rosyjskie władze poinformowały o dwóch rannych. Historyczny wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Polak jako pierwszy przepłynął Bałtyk w pław. Pokonał 160 km w 55 godzin ze Szwecji do Polski.
7: Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
8: Dawaj Bartek! Dawaj tu!
7: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
5: O czym informował reporter Eski Mateusz Tomaszewicz.
9: I minuta po 10:00. A kto to wstał? Normalnie o tej porze tak by was powitali rodzice, gdybyśmy byli na wakacjach w jakimś 2002 roku. Różnica teraz taka, że nie ma wakacji, tylko jest 26 dni urlopu i nikt nie wstaje o 10:00, bo szkoda nam tracić czasu. Minuta po 10:00. Dawid Podsiadło. Sezon już teraz w Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated w Radiu SK 16 po godzinie 10. Wiadomość dostałam. Na żaglach jestem, na Mazurach od razu lepiej się pływa, jak gracie. To jest przepis na to, jak w jednym zdaniu kogoś pochwalić, a jednocześnie trochę zasmucić człowieka, który właśnie wrócił z urlopu. Jeżeli ktoś też dzisiaj ma pierwszy dzień, to łączymy się. A jak ktoś ostatni tydzień przed urlopem, to zazdrościmy, ale też potem przez to przejdziecie. Shakira, Die Die, za chwilę Westy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com. Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
5: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia, oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko do końca września. Drugie skrzydło 50% taniej. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
6: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. BDOS 2115, Bledka, Kuke 2115. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner tytularny Województwo Podlaskie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzą Ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
16: I po reklamie.

0: 26 lat. To jest podobno wiek idealny. Pink, Just Give Me a Reason. To za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Wiek idealny na wzięcie ślubu. Według matematyków i algorytmów matematycznych. Ale matematycy matematykami, a życie życiem, bo na przykład socjologowie się nie zgadzają i twierdzą, że jest inny idealny wiek na wzięcie ślubu. To jest dokładnie 30 lat. I teraz tak, ślub, który będziemy brali przed 25 rokiem życia, wiąże się z wyższym ryzykiem rozwodu niż ten, który weźmiemy po 26 roku życia i ten, który weźmiemy po 30 roku życia. Ale co ciekawe, mamy na ten ślub idealny bardzo mało czasu, bo od 32 roku życia ryzyko rozwodu rośnie o 5% z każdym kolejnym rokiem, a w okolicach 40 osiąga poziom taki, że lepiej podobno nie ryzykować. Jeżeli te badania zatoczą szersze kręgi, i okaże się, że naprawdę mamy bardzo mało czasu na wzięcie ślubu, który nie skończy się rozwodem, to branża ślubna może już być w kłopotach. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis.

0: Polska Codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna, włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato, ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zapraszamy. Auto Idea, Olsztyn, ulica Towarowa 11, telefon 800 200 200.
5: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego? A może w letnim skwarze południca zada ci pytania? Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, strefa saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Nowe kawałki. Zawsze wesce. Alex Warren, Passenger w Radiu SK. 6 minut do 11. 6 minut na to, żeby przygotować się na spotkanie, które mogłoby być mailem, z którego wciąż możecie zrezygnować, bo może jakieś ważne sprawy was wzywają. Na przykład prawdziwa praca. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. męskie granie orkiestra, czyli hymn 2026. Nareszcie wesce.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy.

0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zrobić ci kawę?
2: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
3: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Przeszkadza ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
12: I po reklamie.
13: Eskowa pogodowa strzała, Andrzej Brzozowski. W tej chwili termometry w Olsztynie i okolicy wskazują 23 stopnie w cieniu, a w najcieplejszym momencie dnia temperatura w cieniu wzrośnie do 25 w Olsztynie i do 26 stopni na Warmii i Mazurach. Pamiętajcie, w Olsztynie trwa remont wiaduktu na ulicy Limanowskiego, no i w tym miejscu czekają na was spowolnienia.
14: Eska. Eska. Summer.
13: Andrzej Brzozowski, cześć. Wakacyjny Eskowy Patrol nie zwalnia tempa. To był bardzo udany weekend. W piątek spotkaliśmy się na plaży w Ełku. Eska Music Tour. Wystąpili Dawid Kwiatkowski, Tede i Tilaf, a my byliśmy w naszej pomarańczowej strefie. W sobotę zameldowaliśmy się w Olsztynie na plaży miejskiej i rządziliśmy w miasteczku edukacyjnym Volvo. Natomiast w niedzielę odwiedziliśmy najsmaczniejszą imprezę w tej części Polski, Karteczewo Gold Up. Wakacyjne raporty Eska Summer City do złapania na olsztyn.sk.pl i na fejsie Eska Olsztyn News. A w tym tygodniu, w czwartek, Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, w piątek Festiwal Slawia w Rybakach w gminie Stawiguda, a w sobotę będziemy z wami w Jonkowie, tutaj odbędzie się koloryt. Będzie moc pomarańczowych nagród, pamiętajcie o zainstalowaniu w swoim telefonie eskowe jabłki.
14: Eska. Eska. Summer City.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Minęła 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Pożary nadal pustoszą Grecję. Najtrudniejsza sytuacja jest w Attyce. Śledczy badają też przyczyny zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Wstępnie wskazują na błąd ludzki. Uwaga, kierowcy, będą utrudnienia na trasie Tour de Pologne. Kolarze jadą dziś z Gdyni do Koszalina. Do pokonania mają 234 km. Na trasie wyścigu będą czasowo zamykane drogi, a meta w Koszalinie planowana jest między 16.15 a 16.50. Wakacje na półmetku Polacy coraz częściej wybierają na urlop spokojniejsze.

0: Mniej zatłoczone miejsca.
1: Cała Polska Wschodnia, bo widać, że Polacy szukają wytchnienia, przestrzeni, ale lubimy też jeździć do dużych miast na tak zwane city breaki.
0: Mówi Katarzyna Trosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Polska przyciąga też coraz więcej zagranicznych turystów. Najczęściej odwiedzają nas Niemcy, Czesi oraz turyści z krajów arabskich.
2: Jak powiem słowo Excel, to Wam się będzie kojarzyło to głównie z pracą. Ale ja mam historię, która pokazuje, że no niedaleko pieniądze padają od miłości i to może nieco przestraszyć. Minuta po 11, za chwilę o tych złowieszczych tabelkach w randkowaniu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn

0: pozorom ta piosenka jest w Yours to Unatkowaniu. H&B, czyli Wink Marble, nowość w Radiu SK na 17 minut po godzinie 11. A propos randkowania, randkowała z panem kilka tygodni, a potem tenże pan wysłał jej całe zestawienie wydatków w tabelce. To jest historia jednej z użytkowniczek takiego słynnego portalu, na którym dzieli się człowiek swoimi historiami, to jest dokładnie takie forum. I dziewczyna napisała, 32-latka, że była bardzo zadowolona z przebiegu tej znajomości. Poznali się, spotykali nawet kilka razy w tygodniu, 4-5 razy w tygodniu. Chodzili na randki, no bo ten człowiek, z którym zaczęła się spotykać, ją na te randki zapraszał, a po kilku tygodniach wysłał jej Excela. Excela ze wszystkimi wydatkami, jakie poniósł na restaurację, na atrakcje, na taksówki między innymi. No i dał delikatnie do zrozumienia, wysyłając tę tabelkę, że oczekuje zwrotu kosztów. Tam był nawet w ogóle taki element tej tabelki jak konsumpcja. Ja wiem, że związek i relacja wiąże się z konsumpcją, ale najwyraźniej panu chyba nie o taką chodziło. Swedish House Mafia, Wait So Long, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Agnieszka Olsztyn.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: 24 minuty do 12. Walk the Moon, Shut Up and Dance. Za nami w Radiu SK można byłoby to skierować, takie słowa do naszego szefa, gdyby chciał w ten poniedziałek za dużo. Ale gdybyście chcieli na przykład w kolejny poniedziałek pomyśleć sobie, fajnie, nie do pracy, a na festiwal właśnie idę, to mamy taką opcję. Siget Festival na Węgrzech zaprasza. Właściwie my zapraszamy, bo chętnie Was na tę imprezę zabierzemy. Tylko się zgłoście. Szczegóły w aplikacji Radia SK na sk.pl. Także tam wpadajcie, zgłaszajcie się, bo już po 12 kogoś z Was będę tam wysyłać. Justin Bieber, Beauty and the Beast za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się bez tego, także Sienna Spiro, Great Expectation w Radiu SK. Tuż przed godziną 12, 12 poniedziałek oznacza, że jesteśmy już w tej lepszej części dnia. Chyba, że ktoś zaczyna lada moment serię spotkań, a wiem, że ludzie lubią planować spotkania właśnie od tej godziny mniej więcej w poniedziałek, to wtedy trzymam mocno kciuki. Pamiętajcie, że siła spokoju jest w nas. Można oddychać głęboko, można myśleć o czymś innym niż tematy, które toczą się na spotkaniu, gdyby było niezbyt przyjemnie. Można też pomyśleć o wakacjach, tych, które były, które są, lub też tych, które będą. A potem człowiek spogląda na stan swojego konta, jakoś te myśli tak zupełnie odpływają w niebyt. Po 12 w Radiu SK po pierwsze wyślę kogoś z Was na Sziget Festival na Węgry. To już za tydzień i można się wciąż zgłaszać. Aplikacja Radio SK, tam na Was czekamy. A po drugie będą hity, między innymi pojawi się Alex Warren oraz Natasha Bedingfield, która na wspomnianym festiwalu zagra.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
1: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
0: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia, oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl.
2: Tu Radiola Mok Olsztyn. Zapraszamy na artystyczne lato. Strachy na Lach, OSTR i Eldo, Sundance Festival i Trip Hop Mix Orchestra. Kino plenerowe, animacje i szanty. Szczegóły mok.olsztyn.pl.
0: Z Połem w Olsztynie zaprasza miłośników lokalnych smaków. Tu każdego dnia znajdziesz pachnące pieczywo i ciasta z własnej produkcji. Świeże mięso i wędliny od sprawdzonych dostawców. Zdrowe owoce i warzywa w dobrej cenie. Odwiedź nas i przekonaj się sam.

0: Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku i w aplikacji Społem.
1: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day, a wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na Ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowo otwarta restauracja Zupy Zupy na olsztyńskiej Starówce zaprasza. Pyszne zupy, śniadania, obiady i desery w pięknym wydaniu. Zupy Zupy, świeżo, sezonowo, pysznie. Do zobaczenia przy Okopowej 23, tuż obok Kochanki.
8: I po reklamie.
9: Esko Wydano Spogodowy, Andrzej Brzozowski. W Olsztynie i okolicy 23-24 stopnie. Dzisiaj maksymalnie temperatura w cieniu dobije do 25-26 stopni. A co dzieje się na wodzie? Temperatura powietrza od 24 do 27 stopni. Siła wiatru od 2 do 3 w skali Beauforta. Dzisiaj na warmińsko-mazurskich wodach spokojna żegluga rekreacyjna.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Zablokowana krajowa 32 w Lubuskiem, to około wsi Radomia. Zderzyły się 3 osobówki i ciężarówka, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Minister cyfryzacji apeluje o rozsądek i ostrożność w sieci. Ofiarą cyberprzestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jego konto na WhatsAppie zostało zhakowane. To czas, kiedy trzeba szczególnie uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
11: Ostatnie 2 tygodnie to zmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją.
10: A podejrzane wiadomości i strony możecie zgłaszać do CERT Polska. Podczas największych upałów pracę można będzie przerwać. Tak będzie od przyszłego roku, mówi Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
12: 35 stopni w pomieszczeniach pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni.

0: przerwać. Tak będzie od przyszłego roku, mówi Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
1: 35 stopni w pomieszczeniach pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni.
0: A przepisy

12:27 to właśnie na zegarek z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy na przykład krążą gdzieś po mieście załatwiając różne sprawy. Jeżeli chcecie sobie pokrążyć pomiędzy scenami, to was wyślę zaraz na Shiget Festival. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ta pani zagra już za kilka dni na Sziget Festiwalu na Węgrzech, ale nie tylko ona, czyli nie tylko Natasha Bedingfield, która zagrała Unwritten, ale będzie też Zara Larsson, 21 Pilots, czy też na przykład Florence and the Machine. I być może to wszystko zobaczy też on. Dzień dobry, Damian.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co tam się wydarzyło u was ostatnio?
1: Kurczę, ona wyczona jechała na spotkanie ze znajomymi, z koleżankami, miała nieportunny wypadek.
0: I samochód poszedł do naprawy.

0: Kurczę, mam nawet to najechałana. Spotkanie ze znajomymi, z koleżankami, miała niefortunny wypadek.
1: I samochód poszedł do naprawy.
0: No jeszcze zastanawiamy, czy warto go w ogóle naprawić.
1: A, to aż tak, ale narzeczona cała i zdrowa.
0: Tak, tak jak napisałem.

0: zobaczyć tych wszystkich artystów.
1: Już nie pierwszy raz w tamtym roku też byliśmy właśnie. Lubimy taką formę podróżowania autem.
0: A kto jest teraz bardziej smutny? Ty, bo samochód, no nie wiadomo, czy do naprawy i festiwal może przepadł, czy narzeczona, no, bo ma trochę poczucie trochę winy?
1: Trochę też czuję się winy, bo na początku zareagowałem nerwowo. Ale teraz jest narzeczona bardziej.
0: Dobra, to wydaje mi się, że będziesz miał teraz szansę tę swoją pochopną, może zbyt emocjonalną reakcję naprawić. Damian, możesz przekazać teraz na antenie Radia SK swojej narzeczonej, jak ona ma na imię?
1: Amelia.
0: Ameli, że jedziecie. To mów, wow. To ty mówisz, że jedziecie jednak na Siget,
1: no,
0: Festival.
1: No, kochana, jednak jedziemy, nie musisz się smucić.
0: I się nie smuć, Amelia, dlatego że was wysyłamy, zabieramy, możecie już pakować walizki i decydować o stylizacjach, które na pewno zabierzecie. Podwójny karnet na Siget Festival z polem namiotowym, a do tego jeszcze, Damian, 2000 zł kieszonkowego do was trafia.
1: Niesamowita historia.
0: Zaraz się okaże, że może jednak ten samochód to był jakiś znak. Słuchajcie, gdybyście też mieli ochotę pojechać, to zgłaszajcie się przez aplikację Radio SK.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagate
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
5: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
12: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt. Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy olsztyńskiego teatru ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W soboty o 21:00 na jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku. Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
13: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
14: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
15: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
16: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
15: Nie. A czym się wyróżniają?
16: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przyszli lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy i liderzy nie rodzą się z przypadku. Potrzebują szkoły, która stawia wysokie wymagania i daje jeszcze większe wsparcie. Liceum Piątka to dwujęzyczność, małe klasy, świetne przygotowanie do matury bez korepetycji i miejsce stworzone dla...

0: Nowy kawałek od Sanach, czyli ITP, ITD. 24 minuty do 13. Kto się obudził dzisiaj o 2 albo o 3 nad radem? To nie jest nic niezwykłego, mówią naukowcy. Wcale nie jesteście jacyś wyjątkowi, a właściwie nawet nie jesteśmy. Ale mówię to raczej uspokajająco niż po to, żeby komuś sprawić przykrość. Dlatego, że po pierwsze, coraz więcej osób budzi się o tych godzinach, dlatego, że nasz organizm najczęściej wtedy wybudzany jest z fazy snu głębokiego. Jeżeli za chwilę jesteście w stanie zasnąć, to wszystko jest w porządku. Gorzej jest, jeżeli drugi sen nie przychodzi i jesteście na tyle rozbudzeni, że właściwie w gotowości do tego, żeby wstać. Wtedy należy sprawdzić poziom kortyzolu, bo on może być zbyt wysoki. Powiedzcie nam coś, czego nie wiemy w poniedziałek o 12.37.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
10: Uwaga, Olsztyn! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Olsztyn, ulica Leonharda, obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
11: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
12: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800-200-200.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
15: I po reklamie.

Cameron Whitcomb. The Hard Way w Radiu SK, 6 minut do 13. Nie czekają ci dziś żadne zmartwienia, jedynie sama radość z życia. Kłopoty zostaną przełożone na później. To jest horoskop. Nie powiem dla jakiego znaku, bo wtedy sobie sami wybierzecie swój i się spełni. Po 13 wracamy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zapraszamy. Autoidea. Olsztyn, ulica Towarowa 11. Telefon 800 200 200.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzą ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sewi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sewi Kebab.
15: I po reklamie.
16: Eska Olsztyn, Andrzej Grzodowski. W tej chwili w Olsztynie i okolicy w cieniu 24 stopnie. Dzisiaj maksymalnie temperatura dobije do 26 stopni. Oczywiście w cieniu temperatura wody w warmińsko-mazurskich akwenach waha się od 20 do 23 stopni. W jeziorze Dadaj prawie 22 stopnie, a w Olsztynie na plaży miejskiej temperatura wody dobija do 23 stopni.
17: Eska.
18: Eska.
16: Koło Fortuny, rzuty do celu, no i mocy pomarańczowych nagród. To czeka na Was w tych miejscach, w których melduje się ekipa SK Summer City. Andrzej Grzezowski, cześć. W ekipie Natalia, Patrycja i Hania. W sierpniu dziewczyny rządzą w naszym patrolu, a w tym tygodniu widzimy się i słyszymy. W czwartek w Mrągowie, tutaj Festiwal Muzyki Kresowej. W piątek eskowy Bigster dotrze na

0: Jezioro Łańskie w gminie Stawiguda. W Rybakach odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej Slawia. A w sobotę 8 sierpnia będziemy rządzić w Jonkowie, gdzie odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Koloryt. W tym roku na jonkowskich Błoniach wystąpi zespół Red Lips. Warto mieć w telefonie zainstalowaną naszą pomarańczową eskową apkę, a jeżeli chcecie na bieżąco śledzić się nasze miejscówki SK Summer City, słuchajcie nas na 89.9 FM, śledźcie Olsztyn SK.pl, no i wpadajcie na fejsa SK Olsztyn Jose.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jest już w prokuraturze, gdzie usłyszy zarzuty. To 18-letni obywatel Ukrainy. W sobotę na jednym z wrocławskich osiedli miał ranić nożem kobietę. 30-latka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Napastnika policja ujęła tuż po zdarzeniu. Czarna seria w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek, który spadł w rejonie Baranich Rogów. To już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia. Elitarna jednostka strażaków już w Hiszpanii. 35 ratowników walczy z pożarami lasów na południu kraju. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
3: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
2: Mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii, a w operacji przez cały sierpień weźmie udział ponad 100 strażaków z Polski.
4: Minuta po 13:00. Za chwilę opowiem wam o odkryciu w jednym z koszów na śmieci, które dosyć mnie przeraziło i nie chciałabym tego spotkać. A to w Polsce wszystko. Minuta po 13:00. Shakira, daj, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. A nowość też będzie, bo wszystkie hity zaczynają się wesce.

0: ładnie zaśpiewał na antenie Radia SK. Song for My Body Isn't Ready, 17 minut po godzinie 13. Kolejny lęk został odblokowany. Węża można było znaleźć w jednym ze śmietników w Lublinie, dlatego że ktoś tam węża, żywego węża, podkreślam, wyrzucił. On został znaleziony w momencie, kiedy ktoś inny wynosił śmieci. Ekopatrol się tym wężem zajął, trafił on do egzotarium lubelskiego i tam jest zaopiekowany. Natomiast takie historie nieustannie mnie przerażają, bo ile razy opowiadam komuś, że moim największym lękiem jest to, że wstanę w nocy, pójdę do toalety i w mojej muszni klozetowej będzie wąż, który uciekł jakiemuś sąsiadowi, to wszyscy się w głowie stukają. No to teraz mamy kolejny dowód na to, że to jest naprawdę bardzo prawdopodobna historia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
5: Uwaga Olsztyn, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Olsztyn, ulica Leonharda obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Jesse.
1: I po raz kolejny wam to udowadniamy, a właściwie udowadniają oni. Mają na swoim koncie takie hity jak Wait So Long, który gramy regularnie w Radiu SK, czy Don't You Worry Child. Jest ich, no jest nie jeden. Swedish House Mafia to zespół producentów, który tworzy od lat hity, które wpadają wam w głowę. A tym razem połączyli siły z Licky Lee, to jest ta pani o I follow Rivers. I razem stworzyli nowy kawałek, który gramy właśnie teraz. Numer nazywa się, dobrze, bo nazywa się Happiness. To już teraz premierowo właśnie u nas.

0: Pożyczony.
1: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Borówki jemy codziennie. Twierdzą naukowcy, a właściwie powinniśmy jeść codziennie. Tak powinno brzmieć to zdanie. I nie chodzi tylko o witaminy i minerały, które przynoszą nam właśnie te owoce, ale także fakt, że spożywanie zaledwie 50 gramów borówek dziennie obniża ciśnienie krwi, co jest dobrą informacją dla nas wszystkich. Bo właściwie wszyscy mamy dookoła osoby, które regularnie to ciśnienie nam podwyższają. Nie wiem, kto może jeść borówki codziennie. Spojrzałam na cenę i wiem już, że ciśnienie wzrosło, więc chyba muszę i zjeść kilogram.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Olsztyn! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Olsztyn, ulica Leonharda, obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
3: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Jeśli ten kawałek nie został stworzony po to, żeby dodać wam energii w poniedziałek o 13.54, to nie wiem po co. Chyba tylko. Alan Walker, Ava Max i Fate. To właśnie za nami w Radiu SK. Za chwilę kolejne hity, w których towarzystwie was zostawiam. Rafał Adamczak. Już za chwilę zagra najlepsze, jakie mamy w bazie Radia SK.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna, Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
1: Radio.sk przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia, oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków samorządu.

0: Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na Ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ippon.group.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: To teraz obecnie Olsztyn, kolejny raport. Andrzej Brzozowski. W tej chwili w Olsztynie okolicy 24 stopnie. Jeżeli chodzi o Wielkie Jezioro Mazurskie, to tam temperatura waha się od 23 do 24 stopni. A najcieplej w Iławie i Działdowie. Tam temperatura w cieniu dobiła do 25 stopni. Na ulicach Olsztyna i regionu powoli zaczyna się popołudniowe zamieszanie. Jedźcie rozważnie. Korzystamy z lata po całości. Pomarańczowa fala 89,9 FM, SK Summer City, Andrzej Brzozowski. Cześć. Mrągowo, Rybaki i Jonkowo. W tych trzech miejscach w tym tygodniu zamelduje się wakacyjna SK-owa ekipa. Jeżeli chodzi o sierpniowe plany, to w sobotę 15 sierpnia widzimy się w Biesowie na warmińskiej uczcie pierogowej. Tradycyjne z kapustą i grzybami, mięsem, serem, owocami, czy może z serniną, kebabem, kaczką, wołowiną, a może warmińskie. Jakie są Wasze ulubione? Przekonamy się o tym, przypominam, już w sobotę 15 sierpnia w Biesowie. Rok temu na stołach pojawiło się blisko 80 tysięcy pierogów w 30 odsłonach, od klasycznych po zupełnie zaskakujące, no i każdy mógł znaleźć swój ulubiony smak. Wakacyjne raporty SK Summer City do złapania na olsztyn.sk.pl, no i na fejsie SK Olsztyn News.
11: SK.
12: SK.
11: SK Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, w 7 powiatach alarmy zawyły, ale w aż 10 nie zostały uruchomione, a wśród nich jest powiat biłgorajski. To tam, w miejscowości Tarnowa Kolonia, spadł pocisk, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
14: W powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie.
13: A w przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdę z dzieciństwa. GIS kontroluje wakacyjne obiekty. W lipcu nieprawidłowości stwierdzono w 15% miejsc, a wśród głównych przewinień nieodpowiednie przechowywanie produktów spożywczych i nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel.
15: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
15: W Radiu SK.
16: SK.
17: Minuta po godzinie 14. Rafał Adamczak, dzień dobry. Witajcie cały czas letnio, wakacyjnie, poniedziałkowo. To ostatnie stwierdzenie trochę boli, ale zrobimy wszystko, żeby się odpowiednio znieczulić, najlepiej hitami na czasie. Avicii i Rita Ora, oni zaczynają. Lonely Together. Rafał Adamczak, witajcie.

Mam taką cichą nadzieję, że nawet ci, którzy na rusztowaniach, którzy w biurach, którzy może w polu bożliwa, wiadomo, a teraz zdecydowanie mimo tej pracy poczuli, że jednak jest lato i są wakacje. Axwell and Bomb w Radiu SK. Takie hity na czasie dla was mamy w Radiu SK na lato. 16 minut po godzinie 14, 3 sierpnia. Walczymy z poniedziałkiem, ale chyba 10 do 0 dla nas, prawda? Do tego jeszcze dzisiaj dzień arbuza i tu was chciałem zapytać, jakie pomysłowe rzeczy zdarzyło wam się zrobić ze skórki od arbuza? Ja na przykład pamiętam, jak za dzieciaka udawaliśmy, robiliśmy sobie takie wiecie, wkładki jak bokserzy z tej skórki od arbuza. Ja wiem, dziwna na zabawa, ale nie pytajcie. Łódka to też chyba klasyk takich pomysłów. A macie jeszcze inne? Podeślijcie. Może to mogą być jakieś całkiem wymyślne, dekoracyjne, cuda na stół. No nie wiem, nie wiem. Czekam na głosówki na naszym messengerze eskowym. Co najbardziej wymyślnego zdarzyło wam się z...

0: ze skórki od arbuza, a za chwileczkę Alan Walker i Dancing in Love.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowo otwarta restauracja Zupy Zupy na Olsztyńskiej Starówce zaprasza. Pyszne zupy, śniadania, obiady i desery w pięknym wydaniu. Zupy Zupy, świeżo, sezonowo, pysznie. Do zobaczenia przy Okopowej 23, tuż obok Kochanki.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
13: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko do końca września. Drugie skrzydło 50% taniej. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
14: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day, a wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Społem w Olsztynie zaprasza miłośników lokalnych smaków. Tu każdego dnia znajdziesz pachnące pieczywo i ciasta z własnej produkcji. Świeże mięso i wędliny od sprawdzonych dostawców. Zdrowe owoce i warzywa w dobrej cenie. Odwiedź nas i przekonaj się sam. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku i w aplikacji Społem.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama!
22: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
23: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: I po reklamie.

0: zaczynają się esce.
1: A te wielkie hity też kiedyś miały swój początek. Calvin Harris, Rihanna, This is what you came for. Muzycznie za nami. Pamiętacie, kiedy ten numer miał premierę? Eskową? Kiedy był super nowością i proszę, tyle czasu minęło, a on cały czas nas kręci i powoduje, że wakacje są wakacjami, mają takie tempo i taką temperaturę, jak mieć powinny. 29 minut do godziny 15, to teraz pora na nówkę, sztukę od utalentowanego, młodego gościa, który niedawno miał swoje urodziny i przy okazji premiery tego hitu odwiedził nasze SKB studio, przynosząc swój najnowszy singiel Bez końca, Oskar Cyms. Przy okazji Oskar zapowiada, że to jest zapowiedź jego płyty.

co można wymyślnego zrobić z tej z pozoru niepotrzebnej skórki od arbuza, która po tej wyjątkowo cudownej konsumpcji nam pozostaje. No i rzeczywiście triumfy święcą wszelkiego rodzaju łódki. Gosia też przypomina, że na pewno jak byliście na typowo

0: faktycznie widziałem, ale też pojawiły się takie propozycje jak czapka dla kota. To takie wiralowe, internetowe, nie wiem, to chyba dla tygrysa raczej, biorąc pod uwagę wielkość arbuza. Był też tymczasowy garaż dla resoraków, może być, zdecydowanie, ale ci, którzy na przykład znają się na gotowaniu, polecają i mówią, że ze skórki od arbuza możemy robić kiszonki, konfitury, dżemy, a także smażyć. No to zupełnie z taką skórką dziać się może, tak jak z nami za chwileczkę, kiedy będziecie wracać z pracy do domu i ustaniecie gdzieś w upale w korku, ewentualnie, no i to jest lepsza strona, jesteście na plaży i się smażycie bądź kisicie w wysokiej temperaturze i słońcu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Przyszli lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy i liderzy nie rodzą się z przypadku. Potrzebują szkoły, która stawia wysokie wymagania i daje jeszcze większe wsparcie. Liceum Piątka to dwujęzyczność, małe klasy, świetne przygotowanie do matury bez korepetycji i miejsce stworzone dla ambitnych uczniów. Rekrutacja do klas pierwszych i drugich trwa. Zadzwoń 510 033 405 lub sprawdź na stronie liceumpiątka.pl.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
13: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga Olsztyn, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Olsztyn, ulica Leonharda obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
17: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
18: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na Was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
21: I po reklamie.
22: Future man of dime, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck in my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car.

0: A może ta dziewczyna teraz chodzi sama, bo po prostu z pracy wyszła, idzie do domu, a potem to już wcale sama nie będzie w tym domu, albo gdzieś tam poza domem. Może to wszystko to jest tylko delikatna nadinterpretacja. Pergin i Sama to jest nowość naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK, numer, który oj, wchodzi w głowę. Wchodzi w głowę, wchodzi w nasze serca i coś mi się wydaje, że długo z nami zostanie, a jak zostanie długo, to może i potem jesienne dni trochę pokoloruje. No chcielibyśmy, prawda? Ja? Bardzo. Zdecydowanie. 5 minut i będzie godzina 15, punktualnie o 15 sprawdzimy w Radiu SK najświeższe newsy, czyli co się dzieje w kraju i na świecie. Natomiast wracając jeszcze do Dnia Arbuza, niektórzy świętują totalnie i mają do tego dość specyficzne podejście.
1: Zdarzyło mi się zjeść kiedyś właśnie arbuza do spodu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23. Beton.

0: Modelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Przeszkadza Ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na Ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na wszelki wypadek jest ALC, Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC, zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC, Autolakiernia Chmielewski, Olsztyn Piłsudskiego 75.
1: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego, a może w letnim skwarze południca zada ci pytania.

0: Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, strefa saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
3: Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: I po reklamie.
2: No to jedziemy. Redaktor Brzozowski zabiera was na drogi Olsztyna. Spowolnienia na zatorzu Limanowskiego, Sibiraków i Aleja Wojska Polskiego. Pamiętajcie o trwających pracach drogowych na wiadukcie w ciągu ulicy Limanowskiego. W centrum 1 Maja Partyzantów, jak zawsze o tej porze, sznur pojazdów na bohaterów Bitwy Warszawskiej, dojazd dron do OKS. Jedźcie rozważnie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie, głównie na Węgrzech, możliwy jest blackout. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa. Niski poziom wód w rzekach uderza w towarowy transport wodny. Ograniczenia żeglugi na Dunaju utrudniają dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a to przekłada się na ceny także w Polsce. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów, również w innych miejskich szpitalach. A w związku z aferą prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy.
4: Tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu.
3: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. IMGW ostrzega przed upałami, alerty wydano w całym kraju. W południowo-wschodniej Polsce termometry pokażą nawet 38 stopni. W 6 województwach wydano alerty pierwszego stopnia przed burzami. Gwałtownej aury możemy spodziewać się w Podlaskiem, Mazowieckiem, Łódzkiem.

alerty wydano w całym kraju. W południowo-wschodniej Polsce termometry pokażą nawet 38 stopni. W 6 województwach wydano alerty pierwszego stopnia przed burzami. Gwałtownej aury możemy spodziewać się w Podlaskiem, Mazowieckiem, Łódzkiem,

części, czyli nawet jeżeli macie urlopu, ku tej części, kiedy będziemy odpoczywać po pracy. A ja mam przygotowane hity na czasie Temper City Self-Aware na początek tej godziny. Rafał Adamczak, witajcie.

Mam nadzieję, że chociaż trochę, ale biodro drgnęło w rytm tego, co nam Shakira podrzuciła. Whenever, wherever. To jest Teska na lato, takie hity na czasie. 15 minut po godzinie 15. Słuchajcie, teraz chciałem was o garderobę zapytać, a właściwie o to, czy wy macie w swojej garderobie, w swojej szafie albo gdzieś tam po prostu schowane takie rzeczy pod tytułem, no różnie to określają. Niektórzy mówią, a to takie tam do latania. Albo, a to takie tam po domu. Są tacy też, którzy mówią, a to takie tam przy domu, albo takie tam na podwórko. Macie takie ciuszki u siebie, że wiecie, albo używacie ich wtedy, kiedy macie wolne, jesteście na wakacjach, na urlopie, wtedy rzeczywiście można, bo przecież nikt nie widzi, albo kiedy wracacie z pracy do domu i zrzucacie ten bardziej oficjalny strój na rzecz tego, a to takie tam do latania właśnie. Dajcie znać, czy u was rzeczywiście tak jest, czy

0: na głosówki na Messengerze eskowym, jak ta wasza garderoba określona po robocie wygląda. Czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302 i jak chcecie, jak mnie przekonacie, to nawet może coś do tego dorzucę, bo eskowa koszulka z dumnym napisem Cześć na piersi jest do zgarnięcia.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uwaga Olsztyn, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Olsztyn, ulica Leonharda obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz jeszcze więcej?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Szukasz pomysłu na obiad w azjatyckim stylu? Nie musisz wykupować orientalnych wakacji. Wystarczy wizyta w restauracji Azja Mama w Galerii Warmińskiej. Na miejscu pyszne danie azjatyckie w duecie z orzeźwiającym mango, zupa pho, pad thai, makaron ryżowy i więcej. To prawdziwa azjatycka uczta smaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

ale to Zawia potrafi nas oczarować, prawda? Tylko kochaj mnie, tak nazywa się ten hit, który wam zagrałem teraz w Radiu SK, bo u nas hity na czasie na lato, a z Zalią koncertowo spotkamy się na topowy top Sopot Festival. Już niebawem to wydarzenie. My, SK, tam będziemy na pewno. Mam nadzieję, że wy z nami również. 24 minuty do godziny 16. Zapytałem was o to, czy macie w swojej kolekcji

0: Tak zwaną garderobę do latania, po domu, przy domu, a różnie na to mówią, różnie to nazywają i wpadła głosówka od Adama.
1: Pełno zgodoli, że te takie normalne, to są koło domu, te takie lepszejsze to wyjściowe, a takie ekstra to kościołowe.
0: I jeszcze zdanie w tym temacie od Weroniki mamy.
2: Hej, hej, jako że ja pracuję z domu na stałe, to ciuszki do latania są też moimi ciuszkami do pracy. Także, no cóż, bywa i tak. Ale koszuleczkę z S-ką chętnie przygarnę i będę ją dumnie nosić w pracy i w domu.
0: No dobrze, dobrze, to jak dumnie, to koszuleczka z S-ką z napisem cześć na piersi będzie, ale jest jeszcze głosówka od Moniki.
3: Cześć, dzwonię ze Śląska i u nas jak wraca się do domu i zdejmuje się ten oficjalny strój, to zakłada się ciuchy, na które się mówi po chałupie to je dobre. Pozdrawiam.
0: To mam nadzieję, że po chałupie też nasza kolejna eskowa koszulka będzie dobra.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Uwaga, Olsztyn! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Olsztyn, ulica Leon.

0: dodatkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day. A wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
6: I po reklamie.

0: bardzo wakacyjne brzmienia Topic Becky G. Sorry Papi w Radiu SK, to jest nowość na naszej playliście wakacyjnej. 3,5 minuty pozostało do godziny 16. Pytałem was o to, czy macie takie ciuszki na po pracy, na wakacje. Takie tam do latania albo po domu, przy domu. I jeszcze ważna głosówka od Patryka wpadła na naszym messengerze. No tak, tylko ta głosówka chyba wpadła nie tu, nie trzeba, ale spróbujemy jeszcze, jeszcze raz. Halo, Patryk!
1: Jak się pracuje w mundurówce, to nie ma problemu z podziałem ubrań. Po prostu jest mundur i reszta.
0: Ach, no właśnie, trudno się nie zgodzić. Z drugiej strony zawsze zazdrościłem tym, którzy w mundurach, bo oni nigdy nie mają dylematu, co założyć do pracy.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak,
1: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt, Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W sobotę o 21 na Jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
5: Nie mogę doczekać się wakacji.
6: A ja przeciwnie.
5: No coś ty, czemu?
6: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
5: Brzmi nieźle.
6: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: I po reklamie.
14: Pomarańczowa fala 89.9 FM. No i SK Olsztyn trzyma rękę na pulsie pogodowo-drogowym. Andrzej Brzozowski. W tej chwili w Olsztynie okolicy 24-25 stopni w cieniu, a na ulicach Olsztyna i regionu jeszcze popołudniowe zamieszanie. Spowolnienia m.in. na Sikorskiego, Bartąskiej, na Wilczyńskiego. Warto również uważać na bohaterów Bitwy Warszawskiej oraz na ulicy Bałtyckiej.
15: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 60 km na północny zachód od Łeby. Poinformował o tym przed chwilą w sieci szef MON-u. Nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. Grozi mu dożywocie, a chodzi o 18-letniego Ukraińca. Ten zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku.
16: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała.
15: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga jest zamknięta w kierunku Warszawy. W okolicy węzła Róża doszło do śmiertelnego wypadku. Na miejscu pracują służby, a objazd wyznaczono S14.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Radio SK.
19: To już prawie 3 minuty po godzinie 16. No chciałem powiedzieć, że walczymy z poniedziałkiem, ale nie. My już ten dzień udoburchaliśmy porządnie. On już jest po naszej stronie. A teraz tylko przyjemności. Bledka na początek tej godziny muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Drogie dzieci, a co będziecie robić dokładnie za miesiąc? A nie dziękujcie, w szkole będziecie siedzieć. A co byście miały robić 3 września? No dobra, dobra, nie musiałem tego mówić, ale rzeczywiście te wakacje powoli nam upływają. Pamiętajcie, żeby z nich odpowiednio mocno i dobrze korzystać. Muzycznie tak pięknie nas ukoiła Sienna Spyro, Great Expectation już za nami. Gdybym was zapytał, co będziecie robić w marcu, to być może właśnie będziecie na którymś z koncertów Sienny Spyro, dlatego że w Polsce koncertować nie będzie w ramach trasy My House Tour, ale proszę bardzo, w Niemczech oczywiście, w Londynie oczywiście, w Amsterdamie oczywiście, w Niemczech to oczywiście Kolonia i Berlin, w Brukseli również, więc to całkiem niedaleko, można sobie jakiś wypad w te miejscówki zaplanować, jeżeli jest talentem Sienny Spyro, jest wam absolutnie po drodze. Ale teraz uwaga, bo idą zmiany w polskim systemie kaucyjnym. Ja wiedziałem, że to się w końcu wydarzy, bo chodzenie, noszenie tych wszystkich ton butelek, puszek do sklepów tylko po to, żeby wymienić się na produkty w danym sklepie, to nie jest dość wygodne, nie jest fajne, nie jest sprawne. Teraz w kraju stanie co najmniej kilka tysięcy nowoczesnych maszyn, które pozwolą nam odzyskiwać hajs od razu na kartę płatniczą. Więc to, co wrzucimy, to od razu cyk na kartę nam wpłynie. Bardzo fajnie. Pierwsze takie urządzenia podobno już stają w naszym kraju. No to co? Można? Można!
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Chrono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzą ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
4: I po reklamie.

0: naszej jeskowej apce Eska dowozi kampera, chętnie w czwartek podstawimy go właśnie pod twój dom. I mam nadzieję, że to, co mówię, okazało się teraz wyjątkowo kuszące.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: zaprasza. Pyszne zupy, śniadania, obiady i desery w pięknym wydaniu. Zupy, zupy, świeżo, sezonowo, pysznie. Do zobaczenia przy Okopowej 23, tuż obok Kochanki.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
5: Tu Radiola Mok Olsztyn. Zapraszamy na artystyczne lato. Strachy na lach, OSTR i Elto, Sundance Festival i Trip Hop Mix Orchestra, kino plenerowe, animacje i szanty. Szczegóły mok.olsztyn.pl.
6: Społem w Olsztynie zaprasza miłośników lokalnych smaków. Tu każdego dnia znajdziesz pachnące pieczywo i ciasta z własnej produkcji. Świeże mięso i wędliny od sprawdzonych dostawców. Zdrowe owoce i warzywa w dobrej cenie. Odwiedź nas i przekonaj się sam. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku i w aplikacji Społem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
9: I po reklamie.

0: Alex Warren podrzucił nam ten numer. On nazywa się Passenger i tak wam gramy w Radiu SK na lato. Hity na czasie. 4,5 minuty będzie 17, a o 17 u nas najświeższe newsy i sprawdzimy, co w kraju i na świecie się dzieje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
6: Szukasz mi

0: podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
2: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na Was każdego dnia.

0: Pizza and Beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
1: I po reklamie.
2: To teraz aktualne do nas pogodowe deski Olsztyny. Andrzej Brzozowski. Termometry w Olsztynie i okolicy w cieniu wskazują 24-25 stopni, a na ulicach Olsztyna jeszcze gdzieniegdzie utrzymuje się małe popołudniowe zamieszanie. Warto zdjąć nogę z gazu, między innymi na Sikorskiego. Jazda w kierunku na górę Kiarot i Osiedlam Generałów. Jedźcie ostrożnie.
3: Powraca Slavia Festival, SK Summer City, Anita Zalewska, cześć! Druga edycja festiwalu Slavia Festival odbędzie się w dniach od 7 do 9 sierpnia. Tym razem spotykamy się w miejscowości Rybaki w gminie Stawiguda. Przed nami ponad 70 atrakcji w 12 strefach nad Jeziorem Łańskim. Szykuje się piękne wydarzenie, a ja mam dla Was zaproszenia. Żeby je zgarnąć, piszcie maile na adres olsztyn@sk.pl. W temacie poproszę hasło Slavia Festival. Napiszcie, z kim i dlaczego wybralibyście się na to wydarzenie. 7-9 sierpnia, miejscowość Rybaki, gmina Stawiguda. Wydarzenie eskowo polecamy, a więcej o tym na naszej stronie sk.pl. Tam też zawsze aktualna ściąga z najciekawszych wydarzeń w Olsztynie i w okolicy.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Nie żyje 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
5: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
4: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Wciąż nie ma decyzji, czy pod koniec wakacji rząd obniży ceny paliw. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
6: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest z panem ministrem, że też o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
4: A już w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. W Tatrach przybyło kozic. Wiosną naliczono ich blisko 790, a to o 46 więcej niż przed rokiem. Przyrodnicy zaobserwowali blisko 100 młodych osobników, co zdaniem TPN jest bardzo pozytywnym sygnałem.
0: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
0: Radio RSK.
8: Bardzo jestem ciekawy, jak wy luzujecie. Już nie chodzi mi o to luzowanie na wakacjach i urlopach, bo to wiadomo, ale po pracy. Co robicie? Co was odpręża? Jeżeli chcecie, dajcie znać. Można głosówkami na Messengerze, można SMS-owo pod 664-402-302. Rafał Adamczak, witajcie. Calvin Harris rozpoczyna tę godzinę.

0: gdyby tak ten kawałek był budzikiem w waszym telefonie. Pewnie szybko przestalibyście go lubić, a nie o to chodzi, bo to jest bardzo dobry numer. H, Ring My Bell, bądź jak kto woli R&B. 17, nawet 18, już minut po godzinie 17. Co robiliście w czwartek?
1: Ale tak szczerze, tak zupełnie szczerze, no co robiliście w czwartek?
0: A taki Oskar Chrabąszcz z Małogoszcza, który reprezentuje Żyletę Boxing Kozłów, przeszedł do historii, bo chłopak podciągnął się na drążku i teraz uwaga, trzymajcie się. No się dobrze trzymał tego drążka. 4200 razy, 4200 pełnych podciągnięć na drążku. Cała próba trwała 16 godzin i tak Oskar ustanowił w siedzibie swojego klubu rekord Polski. I tam z drążkiem nie wychodziło, bo całe życie musiałem się z matwy podciągać już na drążek, czasu nie było.
2: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagulls
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce
4: i jedź na Seagulls z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. BDOS 2115, Bledka, Kukę 2115. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner tytularny Województwo Podlaskie.
8: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten,

0: Eskap. Eskap Olsztyn.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

No i teraz wasza kolej. Uwaga, uwaga. Uwielbiam tę zabawę. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble w Radiu SK. Takie hity na czasie na lato dla was mamy. 21 minut i będzie godzina 18 i docierają do mnie głosy, że podobno pojawiają się już tacy, których smutki łapią, że wakacje powoli mijają, że już fajne imprezy niektóre za nami. No dobra, ale jeszcze tyle dobrego wakacyjnie przed nami. Studenci to w ogóle mają długie wakacje, a ci z pierwszego roku to już w ogóle. Bo wiadomo, pewnie poprawki, no to potem ludzka sprawa. Natomiast też dobre imprezy przed nami. Na przykład od 11 do 15 sierpnia w Budapeszcie Sziget Festival i tam możecie być z nami, z Eską, bo my was tam wysyłamy, moi drodzy, do zgarnięcia. Mamy dla was podwójne karnety, miejscówkę na polu namiotowym i do tego jeszcze 2000 kieszonkowego, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra opcja. Ha, wydaje mi się, jestem pewien, że to jest bardzo dobra opcja, bo za 2000 to przy okazji tego wyjazdu możecie bardzo dużo ogarnąć, a potem to już tylko zabawa, zabawa, zabawa. Jeżeli chodzi o line-up, to wy pewnie doskonale wiecie,

0: Zapraszam do naszej eskowej apki, a za chwilę na naszą eskową scenę Teddy'ego Swimsa zapraszam.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Uwaga Olsztyn, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Olsztyn, ulica Leonharda obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia, w środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
8: I po reklamie.

0: Nawet jak sobie tak myślicie, że w sumie to nic rewelacyjnego, w ten poniedziałek się nie wydarzyło i pewnie już nie wydarzy, i taki trochę dzień stracony i nie ma co robić, nie ma z kim, nuda. A kupcie sobie arbuza, bo dzisiaj dzień arbuza mamy. A wsiądźcie sobie w waszym ukochanym fotelu, albo na balkonie, albo na tarasie, popatrzcie w niebo, posłuchajcie hitów na czasie, tak jak je gramy wam tutaj w Radiu SK. To Nowa Sanach, ITP i TD, a kolejne hity na czasie na lato imprezkowe już po godzinie 18 będzie miał dla was Mati Fuczyło.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
3: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt, Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W sobotę o 21 na Jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku. Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
4: Zrobić ci kawę?
5: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
6: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odkolowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
7: Radiołeska, przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
7: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
9: oraz masy dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
11: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl.
12: Przeszkadza ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
13: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5. Olsztyn. www.polowolt.com.
16: I pora. Eskobemeldunek od Brzozowskiego. Wieczór na Warmii i Mazurach pogodny, z temperaturą od 20 do 24 stopni. Noc na Warmii i Mazurach także będzie pogodna. Temperatura wahać się będzie od 17 do 18 stopni, a wtorek na Warmii i Mazurach pogodny i bardzo ciepły. Temperatura maksymalna wahać się będzie w cieniu od 27 do 30 stopni.
17: SK. SK.
18: Plaże, jeziora i pomarańczowy vibe, czyli wakacje z Eską pełną parą. Eska Summer City, Anita Zalewska, cześć! Trwa nasza wakacyjna akcja Eska Summer City Olsztyn. Przez ponad dwa miesiące macie okazję spotkać naszą pomarańczową ekipę i spędzić z nami niezapomniane chwile. Odwiedzamy fajne miejsca w mieście i okolicy i wpadamy na najciekawsze wydarzenia. Na miejsce dowozimy moc pomarańczowej radiowej energii, a także furę gadżetów. Żeby je zgarnąć, wystarczy mieć pobraną na telefon aplikację Radia Eska. Wybierajcie apkę i szukajcie pomarańczowego eskowozu. A informacje, gdzie się wybieramy, podajemy zawsze na naszej antenie. Jeszcze tego lata spotkamy się w Biesowie, w Gołdapi, w olsztyńskiej Kortosferze, a także na Starym Mieście. Eska Summer City? Cześć!
17: Eska! Eska! Eska. Summer City!
19: Codzienne info o

0: wakacyjnych imprezach.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Kilka miesięcy, tyle może potrwać wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie w pobliżu czeskiego Brna. W weekend zginęły tam dwie Polki oraz chłopiec. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika. Kierowca kolejnego pojazdu chciał pomóc i zatrzymał się. Wtedy w oba auta uderzyło trzecie. Wiadomo, że będą potrzebne ekspertyzy specjalistów od ruchu drogowego, ale też lekarzy. Termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. To jutro i w środę. Cała Polska w alertach przed upałami. Synoptycy wydali też ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmi w pasie od Podlasia przez Mazowsze i Łódzkie aż po południowe regiony.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
0: SK Sport News.
1: Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap w Koszalinie. Po finiszu z pelotonu zdobył żółtą koszulkę lidera 83. Tour de Pologne. Drugie miejsce zajął Francuz, a trzecie Brytyjczyk. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji. Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Imprezka. Minuta po 18, ale to co najważniejsze to to, że dzisiaj poniedziałek, a to oznacza, że imprezka jest naprawdę wskazana. Jakie są powody? Mam nadzieję, że mi o nich opowiecie. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, czekam na wasze głosówki. Co dzisiaj świętujemy, co sprawia, że imprezka się przyda?

Ebony Hertz w Radiu SK, 10 minut po 18:00, to jest imprezka. A pamiętacie ten pomysł, że w restauracjach miałaby być darmowa kranówka? Ja już myślałem, że to się na pewno wydarzy, no ale słuchajcie, jednak nie. Mieliśmy mieć możliwość dostania darmowej wody do posiłku w knajpce, przy obiedzie na przykład, no ale ministerstwo stwierdziło, że jednak wolą się z tego pomysłu wycofać. No już prawie czułem ten smak darmowej wody. A co powinno być za darmo zawsze według was? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze.

0: Tame Impala i Jenny, Dracula w ST, 20 minut po 18. W imprezce czekam dzisiaj na wasze głosówki w temacie tego, co powinno być darmowe zawsze. No bo to, że kranówka w restauracjach nie będzie, jednak już wiemy. Dowiedzieliśmy się o tym, ale słuchajcie, wiem co innego na pewno może być za darmo wasze na przedłużony weekend. Eska dowozi w kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa pojedzie do kogoś z was. To możesz być ty, dokładnie ty. Słuchajcie, trzeba się tylko zgłosić w aplikacji Radia Eska za darmo, napisać tam o swojej ekipie, o tych, których weźmiecie do tego naszego pomarańczowego samochodu i pojedziecie właśnie nim na jakąś przygodę. Chcecie to zrobić? No to napiszcie o swojej ekipie, wrzućcie fajne zdjęcie, czekamy na wasze zgłoszenia, a potem w czwartek dzwonimy do kogoś z was i jedziemy. Radio SK. No a potem na weekend jedziecie już wy.
1: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Bawi

0: Life Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7: I po ramię. Eska.

0: Sunbury My Body Isn't Ready, 22 minuty przed 19 wesce. Patrząc na to, jakie temperatury przechodzą teraz przez Polskę, czy ktoś z was zostawił na przykład rano butelkę wody w aucie? Taką po wypitym na przykład jednym łyczku? No może właśnie jesteście w aucie i widzicie właśnie taką butelkę gdzieś tam w uchwycie. No i właśnie się dowiedziałem, co na to naukowcy, słuchajcie. Okazuje się, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy z niej pić. Pod żadnym pozorem. I to nie dlatego, że taka gorąca woda, no nie jest zbyt przyjemna w smaku i jakoś tak, no niemiło się ją pije. Otóż chodzi o to, że po takim rozgrzaniu plastik, no już zaczyna reagować, a do tego, no to, że upiliśmy już trochę tej wody, też wcale nie pomaga. No w skrócie, to nie jest woda na potem, tylko bardziej eksperymenty naukowe. Radio SK. Tylko lepiej nie testować na sobie.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedzamy.

0: maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Uwaga, Olsztyn! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Olsztyn, ulica Leonharda, obok marketu budowlanego Ryno. Od 5 do 9 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
1: To będzie ostatnia reklama. Szukasz mi

0: podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: I po reklamie.
2: Esko.

ostatni piątek to było 8 miejsce gorącej 20. DJ Godzia, Jason Derulo. I Michiko, tak się nazywa ten hit. 4 minuty zostały do 19, to jest Eskowa imprezka. A wy chcecie urządzić sobie niezłą imprezkę? Na Węgrzech, w Budapeszcie można to zrobić razem z pomocą Radia SK. W aplikacji czeka na was zgłoszenie, opcja na zgłoszenie i możecie pojechać na Sziget Festival razem z Radia SK. Damy wam też kieszonkowe, żebyście się na pewno tam nie nudzili, 2000 zł, do tego też dwa karnety, a do tego też wejściówka z polem namiotowym. A więc brzmi dobrze? Myślę, że na pewno. Wpadajcie i zgłaszajcie się. Tam zagrają gwiazdy, które doskonale znacie z naszej anteny.

0: SK. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zapraszamy. Autoidea, Olsztyn, ulica Towarowa 11, telefon 800 200 200.
10: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego, a może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
11: Przeszkadza ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.

0: i po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: SK rozkręca najlepsze letnie imprezy. Już w tym tygodniu zatrzymujemy się w Złotoryi. To kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. W piątek na scenie m.in. Kubańczyk i Mr. Polska, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncert jest zupełnie darmowy. A już dzisiaj wieczorem zagram wasze ulubione rapowe kawałki. Przed nami nowe notowanie rap 20 w Radiu SK. W zeszłym tygodniu na szczyt wskoczył Chivas z hitem To nieodpowiedzialne. Jak będzie tym razem, to zależy od was. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie koniecznie. Rap 20 startuje o 23:00. Nie będę w studiu sam. Naszym gościem będzie Żabson.
1: Impreska.
2: Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, darmowej wody z kranówek nie będzie jednak w restauracjach, to same złe wieści. To powiedzcie mi, jakie są dobre wiadomości od was. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze. W końcu to jest impreska. Ja wiem, że poniedziałkowa, ale jednak imprezka. 2 minuty po 19:00, Dawid Podsiadło i Sezon, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

Their Dog Project. I Summer Jam, Westa, 13 minut po 19. Właśnie dowiedziałem się, że coraz więcej butelkomatów, do tych na butelki kaucyjne, wprowadza nową funkcję. Jaką? Będzie można dostać kasę prosto na konto. No czyli oddajemy butelki, przykładamy kartę i już, i kasa na koncie. Bardzo fajnie, bo to zawsze szybsza droga, ale z drugiej strony trochę się obawiam. No to co Urząd Skarbowy na to, gdy zobaczy takie przelewy. Margaret i Prima Ballerina.

0: Niedawno wpadł do naszego studia, pokazał nową stylówkę i nowy singiel. Oskar Sims, bez końca. Singiel właśnie teraz usłyszeliście. Na stylówkę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Szukam dzisiaj waszych dobrych wiadomości. Janusz nagrał się na eskowym Messengerze.
1: A no cześć, Maty. No cześć. Cześć. Mówisz, że same złe rzeczy, upały, ostrzeżenia, a nie no ma właśnie darmowej wody. A co to przeszkadza? Jest super, jest środek lata, półmetek wakacji. Co niektórzy po urlopie, niektórzy przed. Natomiast czas ten szybko minie i będzie znowu zimno, plucha i nie wiadomo, co

0: Zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy! Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Rent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

Beginning. I 17 minut do 20 w poniedziałkowej imprezce 3 sierpnia. Mamy cały czas wakacje, w bardzo wielu miejscach Polski jest bardzo ciepło, a co za tym idzie bardzo przyjemnie. Ja wiem, że czasem można ponarzekać na to, że są upały, ale z drugiej strony myślę, że za kilka miesięcy będziemy narzekali zupełnie w inną stronę. Więc dobrze, że jest jak jest. Za chwilę Wesce będzie m.in. ostatnie 11 miejsce gorącej 20 Run Run River, a więc David Guetta Alok i Stick Figure. My już w piątek sprawdzimy, co tym razem wyląduje na pierwszym miejscu gorącej 20. Ostatnim razem był to Gibbs i Kukon z kawałkiem Ty Masz. A już teraz mogę wam powiedzieć, że na SK.pl możecie głosować. Za to wcześniej, bo jeszcze dzisiaj o 23.00 rap 20. Tam też na SK.pl możecie jeszcze głosować i wybierać wasze ulubione rapowe hity. Te od Gibbsa i Kukona też.

tylko kochaj mnie. To Zalia w ST 7 minut przed 20. Przed chwilą zobaczyłem wyliczenia ekspertów od paliw. No w skrócie tak, było drogo, jest drożej, a będzie pewnie jeszcze drożej. Zajrzałem w ten artykuł jeszcze głębiej, no i tam się pojawia takie hasło możliwa ósemka z przodu, obok jest jakieś hasło benzyna, litr. Może ja jednak nie będę o tym mówił więcej, po co ludzi stresować w poniedziałek? Lepiej mówić o miłych rzeczach, a miłe jest to, że Beauty and the Beat, ten hit, zagram już za chwilę.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.
9: Eska. Eska.
10: Andrzej Brzozowski, cześć. Wakacyjny Eskowy Patrol nie zwalnia tempa. To był bardzo udany weekend. W piątek spotkaliśmy się na plaży w Ełku. Eska Music Tour. Wystąpili Dawid Kwiatkowski, Tede i Tilaf, a my byliśmy w naszej pomarańczowej strefie. W sobotę zameldowaliśmy się w Olsztynie na plaży miejskiej i rządziliśmy w miasteczku edukacyjnym Volvo. Natomiast w niedzielę odwiedziliśmy najsmaczniejszą imprezę w tej części Polski, Karteczewo Gold Up. Wakacyjne raporty Eska Summer City do złapania na olsztyn.sk.pl i na fejsie Eska Olsztyn News. A w tym tygodniu, w czwartek, Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, w piątek Festiwal Slawia w Rybakach w gminie Stawiguda, a w sobotę będziemy z Wami w Jonkowie, tutaj odbędzie się koloryt. Będzie moc pomarańczowych nagród, pamiętajcie o zainstalowaniu w swoim telefonie Eskowe Jabłki.
9: Eska. Eska.
11: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
13: Zbliża się wielkie święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Margaret czy Oskar Cyms, który ma z tą imprezą dobre wspomnienia. 2 lata temu zgarnął tam bursztynowego Słowika za kawałek Cały Czas. A co teraz słychać u Słowika?
14: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno. Świeci na niego słoneczko. No i sobie żyje. Ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaje rano i jest ze mną przez cały czas.
13: W zeszłym roku statuetkę zgarnęła Carla Fernandez za hit Co Jeśli. Na tegorocznym festiwalu w Sopocie o bursztynowego Słowika powalczą m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami. A imprezka jest razem z Wami w tym momencie nawet. 20.00, Mati Fuczyło, to ja mam dla Was hity. Będzie Justin Bieber, Beauty and the Beat, to na początek. Będzie Benson Boone, Beautiful Things, same piękne rzeczy. I Topic, i Becky G, i Sorry Papi.

0: To Daria Zawiałow i Dziwna. Ten hit już znamy, ten hit już kochamy. To teraz czas na...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Na to, aby nie zapomnieć o Darii, ale dorzucić coś zdecydowanie nowego i coś z nieco innego klimatu tym razem, bo teraz będzie coś dla fanów m.in. naszego eskowego Esca Live Remix. W każdy piątek po 20, ale też w sobotę, w nocy właściwie z soboty na niedzielę, gramy wam najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata i teraz będzie coś mniej więcej w tym klimacie. D.O.D. i Easy Bizu, oni nagrali kawałek, który nazywa się Careful, jest jeszcze świeży, jeszcze pachnący, jeszcze cieplutki. No i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. A więc be careful, gram!

0: prostu Perdzi mi sama. I po prostu 28 minut po 20 w imprezce. Zbieram dzisiaj wasze dobre historie. No w poniedziałek to powinna być tradycja moim zdaniem. No bo wiadomo jak to w poniedziałek jest. Można się trochę zestresować. Niepotrzebnie. Więc potrzebna jest dawka dobrych wieści. Ja zbieram takie od was głosówkami na Facebooku Radia SK. Magda wysłała do nas swoją pierwszą debiutancką wiadomość głosową, którą teraz zagram.
1: Cześć, no cześć, Magda z tej strony, prócz gdańskiej się kłania, ale dziś w Szklarskiej Porębie zwiedzamy piękne góry, naprawdę pogoda jest super, zwiedzać można aż do wieczora, dopiero wróciliśmy, także pozdrawiam serdecznie.
0: No z ciekawości sprawdziłem ile trwa podróż z Pruszcza do Szklarskiej Poręby i muszę powiedzieć, że dodatkowe wielkie prawie całodzienne zwiedzanie, no to dostaliście gratis, no, chociaż tak patrząc na ceny paliwa to w sumie nie gratis. Eskowe gadżety i numer, nowy numer magazynu SK Story leci do ciebie.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagate
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce
5: i jedź na Seagate z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: I można się zastanawiać, gdzie tu jest ta dobra wiadomość, ale okazuje się, że Sylwia jest zadowolona, bo co prawda pracę to ona tak średnio lubi, ale ludzi ma super. Aha, i jeszcze mieli dla niej cukierki, żeby było milej. No to cukierki to i mnie by przekonały, to prawda. Adam też nagrał się na Eskowym Messengerze.
1: Cześć, ja właśnie robię formę na lato, przyszłe, bo w tym roku się nie dało. Pozdrawiam, cześć.
0: O, chyba wszyscy jesteśmy Adamem.

To ostatnia nowość od tej ekipy Swedish House Mafia i Likely Happiness is So Sad. Mogę zresztą zaryzykować stwierdzenie, że prawdopodobnie byliśmy pierwszą stacją na świecie, która zagrała ten hit kilka minut po jego premierze. Tak było. A za kilka chwil zagram kolejne cztery pory roku. Będą od Wiktora Waligury i Ariana Grande wpadnie. Ona gra teraz swoją trasę koncertową. No to i do nas muzycznie zajrzy, a co? 6 minut do 21.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: SK.
1: SK. Summer.
2: Koło Fortuny, rzuty do celu, no i mocy pomarańczowych nagród. To czeka na Was w tych miejscach, w których melduje się ekipa SK Summer City. Andrzej Brzozowski, cześć. W ekipie Natalia, Patrycja i Hania. W sierpniu dziewczyny rządzą w naszym patrolu, a w tym tygodniu widzimy się i słyszymy. W czwartek w Mrągowie, tutaj Festiwal Muzyki Kresowej. W piątek eskowy Bigster dotrze nad Jezioro Łańskie w gminie Stawiguda. W Rybakach odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej Slavia. A w sobotę 8 sierpnia będziemy rządzić w Jonkowie, gdzie odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Koloryt. W tym roku na Jonkowie w Błoniach wystąpi zespół Red Lips. Warto mieć w telefonie zainstalowaną naszą pomarańczową eskową apkę, a jeżeli chcecie na bieżąco śledzić się nasze miejscówki SK Summer City, słuchajcie nas na 89.9 FM, śledźcie olsztyn.sk.pl, no i wpadajcie na fejsa SK Olsztyn Jose.
1: SK Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Impreska.
1: Impreska.
3: Polak wczoraj przepłynął Bałtyk w pław, Polka tego samego dnia prawie to zrobiła. No, dla obojga ogromny szacunek, ale ja nawet bez pływania poczułem jakieś takie zmęczenie. O, robi to wrażenie. Mati Fuczyło, to jest Impreska, Wiktor Waligura na początek.

0: Sia, Chandelier. A teraz czas na...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: 12 minut mamy już po 21. To jest SK, a skoro SK, to jak zawsze mamy dla was najświeższe i najlepsze nowości od naszych i mam nadzieję waszych ulubionych artystów. Tym razem to jest niezłe połączenie. Z jednej strony Oliver Heldens, z drugiej Kreider, a z trzeciej The Young Punks. Oni nagrali kawałek, który ma bardzo trudną do wymówienia nazwę, ale jednocześnie jest też znaną rozgrzewką językową wśród radiowców i nie tylko. Nazywa się A-E-I-O-U. U nas dodaje się jeszcze y, A-E-I-O-U-Y, ale tak nazywa się ten kawałek. Jest nowością, świeżutką i bardzo dobrą. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Radio SK.
0: A-E-I-O-U.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, a my zrobimy sobie własne słońce. A wiem, jak to brzmi, wiem, ale Chińczycy mogli powiedzieć coś bardzo podobnego. Zróbmy sobie własne słońce. A potem naprawdę to zrobili. To znaczy, próbują to zrobić. Naukowcy z Chin pracują teraz nad ogromnym, cytuję, magnesem fuzyjnym. Mi też to nic nie mówi, spokojnie. W skrócie, ten magnes ma robić to, co robi słońce. No bo dzięki temu mielibyśmy bardzo dużo energii, praktycznie za darmo. I trzymam kciuki, chociaż mnie na początek wystarczyłaby energia na, no nie wiem, na przetrwanie tego dnia. Ale od tego akurat jest imprezka i hity zaraz będą kolejne.

20 minut przed 22 w poniedziałkowej imprezce to Kungs, Theophilus London i Galaxy. Ja dostaję od was wiadomości w temacie dzisiejszego newsa, że jednak nie będzie darmowej kranówki w restauracjach. Ministerstwo się z tego wycofało. Ale Przemek napisał SMS do nas pod 664-402-302. Cytuję. Ostatnio byłem z moim psiakiem w restauracji i on darmową wodę dostał. Ja nie.

Whatever turns you on, to Axe Bolivon w imprezce. A czy wspominacie jeszcze może Mundial? No ja wiem, że w tym roku on nie był najłatwiejszy do oglądania, no przez spory, między innymi przez spory, ale do słuchania był jak najbardziej. Zaraz w Wesce będzie jeden z hitów przygotowanych właśnie na tę imprezę, Shakira i Daj Daj. No trzeba powiedzieć, że w hitach mundialowych, no to ta pani ma duże doświadczenie. Mati Fujiwara, my się słyszymy o 23 w Rap 20. 5 minut zostało do 22. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że Maneskin i Supermodel to też zagramy.

0: Эска.
1: Эска. Summer.
2: Korzystamy z lata po całości. Pomarańczowa fala 89,9 FM, SK Summer City, Andrzej Brzozowski. Cześć. Mrągowo, Rybaki i Jonkowo. W tych trzech miejscach w tym tygodniu zamelduje się wakacyjna eskowa ekipa. Jeżeli chodzi o sierpniowe plany, to w sobotę 15 sierpnia widzimy się w Biesowie na warmińskiej uczcie pierogowej. Tradycyjne z kapustą i grzybami, mięsem, serem, owocami, czy może z serniną, kebabem, kaczką, wołowiną, a może warmińskie. Jakie są wasze ulubione? Przekonamy się o tym, przypominam, już w sobotę 15 sierpnia w Biesowie. Rok temu na stołach pojawiło się blisko 80 tysięcy pierogów w 30 odsłonach, od klasycznych po zupełnie zaskakujące, no i każdy mógł znaleźć swój ulubiony smak. Wakacyjne raporty SK

0: Summer City do złapania na olsztyn.sk.pl, no i na fejsie SK Olsztyn News.
1: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Olsztyn. SK Olsztyn. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
0: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze mamy tutaj też opcje specjalne. Dzisiaj to gość specjalny, Żabson, wpadł, siemanko.
3: Bardzo mi miło odwiedzić Rap 20.
2: Nieraz
3: tutaj bywałem, w sensie na liście.
2: No nie jeden raz i to nie raz na pierwszym miejscu.
3: Tak, więc cieszę się, że teraz mogę tutaj zaistnieć wokalnie, nie tylko na kawałku, ale...
2: Czekałem na ten moment i chciałem cię przywitać takim hasłem jak encyklopedia rapu, bo wydaje mi się, że niewiele raperów w Polsce może się takim hasłem szczycić, a mam poczucie, że chyba ty trochę tak masz, co? Jesteś zajawkowiczem hip-hopowym.
3: Totalnie. Jestem zajawkowiczem kultury hip-hop ogólnie, nie tylko muzyki, rap. Tak zacząłem po prostu. Jak ja zaczynałem, no to była nieodłączna część, po prostu hip-hop, tak rap. Po prostu naturalnie też chciałeś się dowiadywać czegoś więcej. I mam tak do dzisiaj, że tak naprawdę, jak ja słucham nawet artystów nowych, którzy często to są naprawdę dużo młodsi ludzie ode mnie, ale mnie fascynuje, skąd oni pochodzą, jakaś ich backstory, jakaś historia, skąd się wziął ten ich styl, jak wpłynęło na może miejsce, z którego oni pochodzą, na to, co oni rapują, bo szczególnie w Stanach, no to ma ogromny wpływ, tak?
2: No pewnie.
3: Ty jest, nawet choćby ten stan, z którego ty jesteś stanu, to często zupełnie inne gatunki rapu są z zupełnie innych stanów, więc zawsze miałem tak, że ciekawiło mnie to, skąd są te różnice i też ten właśnie... ta historia z tyłu, co stoi za tym, że ktoś jest taki, a nie inny.
2: Mm-hmm. No tak, i Ameryka to jest jedno, ale też tak naprawdę wydaje mi się, że niejednego polskiego hip-hop heada, takiego oldschoolowego hip-hop heada, to nieraz pewnie zagiąłeś jakąś wiedzą nawet o polskim rapie.
3: Oczywiście, ja też polski rap nie jest mi obcy, wychowałem się na nim też jak najbardziej. Znam od lat 90. do dzisiaj większość rzeczy i tak jak mówisz, nieraz mi się udało zaginać. Byli zdziwieni ludzie, jak ja znam zespoły, czy amerykański rap oldschoolowy, czy polski rap oldschoolowy i jakie kawałki znam z tego. Oczywiście jakby, ja to zawsze super jest dla mnie to porównanie do deskorolki, to już wielu wywiadach to rzucałem, ale po prostu ja uważam tak, że trzeba, jak powiedzmy, lubisz tą deskorolkę, chcesz na niej jeździć jak najlepiej, no to cały czas uczysz się nowych trików, tak, ale i też wiedza o starych trikach, czyli te podstawy, też jest bardzo ważna.
2: No pewnie. No to właśnie o tym, skąd wziął się Żabson, ale też o tym, co Żabson planuje przekazać tym, którzy przyjdą po tobie albo od ciebie będą się uczyć, pogadamy dzisiaj. Zaczynamy od miejsca 20, a zaraz wracamy do rozmowy. To gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Żabson jest w studiu Rap 20, cały czas odliczamy najlepsze rapowe numery i zacząłem od tego nazwania cię encyklopedią rapu, dałeś dowód tego, że faktycznie masz.
1: Sorry, że się tak właśnie rozgaduję.
0: Ale bardzo ładne to było, bardzo ładne to było i też uważam, że follow-up, o którym mówisz w każdym sensie tego słowa, jest chyba dla mnie w ogóle najfajniejszą rzeczą, która może się wydarzyć. Ja wziąłem się z beatboxu na przykład, jako dzieciak malutki i mega potem wszedłem też w rap, też uczyłem się i byłem encyklopedią, tak samo byłem encyklopedią beatboxu i to powinno moim zdaniem tak wyglądać. Wiedza, knowledge jako dodatkowe.

Bardzo ładne to było, bardzo ładne to było i też uważam, że follow-up, o którym mówisz, w każdym sensie tego słowa, jest chyba dla mnie w ogóle najfajniejszą rzeczą, która może się wydarzyć. Ja wziąłem się z beatboxu na przykład, jako dzieciak malutki i mega potem wszedłem też w rap, też uczyłem się i byłem encyklopedią, tak samo byłem encyklopedią beatboxu i to powinno moim zdaniem tak wyglądać. Wiedza, knowledge jako dodatkowe.

0: jednego kolegę, który rozmawiał, który umiał po angielski. Ktoś ściągał tam Source, na przykład gazetę ze Stanów, przez ciotkę, wujka, no, gdzieś tam, albo jechał do Warszawy i na stadionie szukał czy coś. I oni się schodzili i jeden gość, co umiał ten angielski, im tłumaczył tą gazetę, a oni wszyscy słuchali z zaciekawieniem. Chciałby człowiek trochę tak naprawdę. Takich, wiesz, kiedyś ten dostęp, brak dostępu do informacji krystalizował trochę tych zajawkowiczy. Wiesz, o co chodzi?
1: Tylko
0: ten, co bardzo chciał, wiedział.
1: Żabson cały czas gościem Rap 20. Wracamy zaraz. Tymczasem gramy miejsce 17, ale wy pamiętajcie o tym, aby głosować na numery Żabsona, między innymi na Sopot, prawda? To jest ważna rzecz, żeby głosować.
0: Na Sopot głosujcie.
1: Digujcie, głosujcie, klikajcie, a my wracamy zaraz.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: dwa razy energię, a nie tylko raz.
1: No to na pewno, zresztą o tym zaraz wspomnę.
0: Ogólnie ja nie lubię, znaczy inaczej, zazwyczaj znam swoją wartość i zazwyczaj tak nie braguję, żeby nikomu tutaj nie... W sensie braguję całe życie, wiadomo, ale nie lubię tak się...

0: Wracamy do rozmowy z Szapsonem w Rap 20. Przed chwilą zapytałem o twoją opinię dotyczącą grania koncertów i tak dalej. Ja byłem właśnie niedawno w fosie dla fotografów na Rap Stacji, obserwowałem tę energię, obserwowałem to, co się działo. Zresztą wiele razy obserwowałem twoje koncerty z bliska, z daleka i tak dalej. Też jako uczestnik, chociażby w 2016 chyba roku na Płocku zostałem przez ciebie znokautowany, będąc gdzieś tam w moszpicie.
1: Ale jak byłeś... grałem jeszcze na tym busie?
0: Tak. Robiłeś stage diving.
1: Nie, no ty jesteś jakiś polski Nardwar. Znasz Nardwara?
0: No pewnie,
1: no,
0: ale
1: no to... ty chyba jesteś jakiś polski Nardwar, że o, tam siedziałem 11 lat temu u ciebie.
0: Tak było i dostałem od ciebie kopa w twarz, po czym leżałem na ziemi i byłem zbierany, także...
1: Przepraszam.
0: Ale to znaczy, że...
1: To był prawdziwy moszpit.
0: Był to moszpit, zgadzało się, bardzo mi się to podobało. No ale właśnie, ty po prostu nie zmieniłeś chyba tej zajawy do dzisiaj, że cały czas, jeżeli grasz, to chcesz dać 100% siebie i o to chodzi.
1: Wiesz co, dlatego podjąłem też podczas mojej kariery pewne kroki, żeby nie wypalić się. Mm. Przestałem grać tak dużo koncertów, takich odcinających kupony, takich koncertów bardziej w miejscach, w których może nie czuję, że tam jest pełna moja zajawka, moja kultura, może, że tam są ludzie, którzy naprawdę rozumieją to, co robię, a zarobiłbym tam trochę pieniędzy, ale odrzucam takie oferty. W pewnym momencie po prostu przeszedłem bardziej na taki cykl swojej trasy i sezonu festiwalowego, przez co nie spędzam tak dużo czasu w trasie, a jak tylko się ona zaczyna, to ja po prostu już skaczę po ścianach. Mm-hmm. Ja już nie mogę się doczekać. I wydaje mi się, że to był dobry bardzo ruch z mojej strony. Nie tylko przez to, że biznesowo to też jest dobry ruch tak naprawdę dla mnie, bo ludzie przychodzą na moje koncerty, bo nie są one przepalone. Tak. Tak jak nie możesz mnie zobaczyć wszędzie. Oczywiście teraz to są festiwale, jest sezon. Robię swoją trasę tylko jak mam nową płytę. Mm-hmm.

0: Potem poszły festiwale, no i teraz w tym roku by, powiedzmy, mógł uderzyć tym samym. Ale mnie by to nie satysfakcjonowało, po pierwsze, a po drugie to właśnie wydaje mi się, że trochę przepalanie tego potencjału. 7-8 miesięcy w roku nie gram. To naprawdę, to już, jak kończy się trasa, to jest zawsze kocham, to mój DJ zresztą też tak ma, jak kończy się trasa, to naprawdę my już mamy potrójne wory pod oczami, nie? Mm-hmm. I mówimy, wreszcie koniec, już miałem dość, nie? Mm-hmm. Powiem ci szczerze, nawet czasem już taka ilość ludzi, którzy cię zaczepiają, już czasem jesteś już aż rozdrażniony tym, wiesz, o co chodzi, a potem masz tak, że mijam, 2 tygodnie miałem, tak. Boże, bez koncertu już.
1: Pograłby co.
0: Tak. No i potem mija to 7 miesięcy. Wiadomo, po pierwsze granie, to jest super. Po drugie, spotkanie się z fanami na żywo, których nie widziałeś tak długo, to mam takie podejście, że po prostu tęskniony jestem za nimi. Mega chcę z nimi też pogadać, to zrobić wszystko. I czuję, że ta formuła właśnie tak działa, że do dzisiaj jest zajawka i ja naprawdę nie mam tak, że ja gram koncert na odwal się, że tak powiem.

0: Elska Olsztrosce o dobro słuchaczy. Informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wracamy do Rap 20. Ja to Mati Fuczyło. Razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Wśród nich też te od mojego dzisiejszego gościa. Żabson jest w budynku na obecnym levelu, że tak powiem.
3: Tak.
2: To już jeśli chodzi o te follow-upy. Powiem tak, ja bardzo mocno i chyba najmocniej ze wszystkich scen możliwych obserwuję włoską scenę. Byłem na bardzo wielu włoskich koncertach i tak dalej. Raczej tam bywam najczęściej.
3: To bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo lubiłem kiedyś włoską scenę.
2: No pamiętam właśnie, że kiedyś też o niej mówiłeś. Natomiast chciałem trochę ją porównać, bo z dwóch tematów. Po pierwsze, na wielu koncertach byłem, to są ludzie, którzy mają często milionowe odsłuchy na wszelkich platformach i tak dalej, ale te koncerty nie wyglądają tak dobrze jak polskie koncerty, chociażby twoje na przykład, pomimo, że mówimy o jakimś największej gwieździe włoskiego rapu. Podobnie jest, jeśli chodzi o to, że oni się przebijają, myślę, że mocniej niż Polska, do zachodniego odbiorcy, do Ameryki chociażby, no bo jednak te amerykańskie, te włoskie ksywy się tam pojawiają częściej. Ty myślisz, tak, że nie wiem, nam, Polsce brakuje czegoś? O co chodzi? No bo wydaje mi się, że pod względem jakiegoś...
3: Wiesz co, patrz, wydaje mi się tak, włoskich imigrantów w Ameryce jest bardzo dużo. No kiedyś naprawdę Włosi wyjeżdżali tam. Tak. Włoski jest trochę podobny do hiszpańskiego.
2: Tak.
3: Hiszpański jest bardzo znany, w Ameryce bardzo używany. Wielu Włochów potrafi doskonale zrozumieć hiszpański i wydaje mi się, że w drugą stronę Hiszpanie też coś rozumieją z włoskiego. To według mnie stoi. Ten trochę latynoski jednak vibe, ten trochę jakby taki egzotyczny sznyt, tak? Naszym największym wrogiem jest, uważam, nasz język.

Wielu Włochów potrafi doskonale zrozumieć hiszpański. Wydaje mi się, że w drugą stronę Hiszpanie też coś rozumieją z włoskiego. Mm-hmm. To według mnie stoi. Ten trochę latynoski jednak vibe. Ten trochę jakby taki egzotyczny sznyt, tak? Mm-hmm. Naszym największym wrogiem jest, uważam, nasz język. Mm-hmm.

0: zaczerpnąć. Po angielsku czuję się jakąś jedną dziesiątą siebie. Tak, tak. Wiesz, jakby ja umiem rozmawiać po angielsku, nie jakoś mega dobrze, no ale spędziłem trochę tego czasu w Stanach, wiadomo, pewnie wielu by się doczepiło, ale Amerykanie zawsze mnie propsują, mówią, świetnie gadasz po angielsku i używasz mega ciekawych słów.
1: Żabson, gościem Rap 20, dzięki ci bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo

To Filipek, Michel i Sitek na 8. miejscu, tym razem w Rap 20. My zbliżamy się do trzeciej dzisiejszej nowości. Wcześniej było 27 Fuck Demons i Młoda Niki z kawałkiem Szukaj Mnie, to nowość. Był też wspomniany, nie tylko wspomniany, ale też widziany tutaj Jabson Helfield i Sentino z kawałkiem Sopot. To 13. miejsce i to jest debiut w Rap 20. Teraz czas na trzecią nowość w Rap 20. Trzecią i ostatnią w tym tygodniu. Bambi i

0: Chcę więcej, nie ja, a oni. Fukaj i Liwka, tym razem na miejscu szóstym, to skok z dziesiątego. Chociaż skoro mówią, że chcą więcej, to pewnie liczą też na jedynkę. SK.pl, tam możecie głosować. Warto to zrobić. Zresztą warto wpaść też tam po to, aby zagłosować na nowe propozycje. Będzie m.in. Louis Villain z kawałkiem Cartier Love, do tego Eryk Moczko, Kizo Koder i Sergiusz Don't Be Dumb, do tego Young Leosia i Marbella, no jeszcze PZ, Bez Nas Nie Zaczną. On niedawno był w studiu Radia SK z premierą tego właśnie hitu. Zajrzyjcie na Instagram Radia SK, tam można to zobaczyć. Ja teraz powiem wam o tym, kto wylądował dziś na miejscu piątym, a to o co chodzi i nic nie mija.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

California Love, Whiteboard 2115, tym razem na miejscu czwartym rap 20. Dobrze widzieć go tak wysoko cały czas, no i trzeba powiedzieć, że to jest ogromny, ogromny hit. Zbliżamy się do miejsca trzeciego, ale zanim to powiem wam jeszcze o kawałkach, które w tym tygodniu nie znalazły się w notowaniu. Są takie trzy, to m.in. Taco Hemingway z kawałkiem Tramwaje, do tego Samsona i Znana, a do tego jeszcze Mata i Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Mogę was jednak uspokoić, że Matę jeszcze dzisiaj usłyszymy, no ale wcześniej słyszymy ostatnie miejsce pierwsze. To nieodpowiedzialne. Chivas.

Chivas i jego To nieodpowiedzialne na miejscu trzecim i pewnie on też uznałby, że to nieodpowiedzialne, że tym razem nie znalazł się na pierwszym miejscu rap 20. On tutaj już bywał, był też przed tygodniem, teraz jednak już trójka. Możecie jeszcze go przywrócić, możecie jeszcze głosować. Teraz jednak dwa kawałki przed nami, które zaliczyły skok. Zacznijmy od pierwszego. On też tutaj ostatnio był. Podcast z naszej rozmowy już na was czeka. Zajrzyjcie do aplikacji Radia SK, a my zagrajmy. Ty masz Gips i Kukon, tym razem na miejscu drugim.

0: Za nami Gipsy, Kukon i Tymasz. Przypominam o podcaście, który już na Was czeka w apce Radia SK. I przypominam o tym, że można głosować m.in. na kawałki, które już usłyszeliście, ale też na nowe propozycje. Louis Villain, PZ, Yanglo, Osia, Eryk Maczko. Oni wszyscy na Was czekają ze swoimi nowymi kawałkami. A Mata ze swoim kawałkiem 5 Malin czeka na Was na pierwszym miejscu Rap 20. Mati Fuczyło, jak zawsze, dziękuję Wam za to, że byliście, że głosowaliście. I mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Tutaj też będzie gość. Zresztą mogę Wam powiedzieć, że będzie to gość, którego nowa propozycja jest teraz i czeka na Was w głosowaniu na SK.pl.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

0: choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulale muszę w końcu pobić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. To coś więcej niż festiwal. To Wyspa Wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.